proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać i nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch. Dosiądźmy się na nich. A ja mówię, daj mi spokój. Nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy wiedzieliście, że dzięki nietoperzom Amerykanie mogą zaoszczędzić ponad miliard dolarów rocznie? Na tyle wyceniło ich działalność pewne badanie zajmujące się przemysłem kukurydzianym. Nietoperze pożerają ogromne ilości insektów i ratują farmerów od dodatkowych wydatków na pestycydy. Poza tym, gdyby nie nietoperze, nie mielibyśmy tekili. Nietoperze żywią się m.in. nektarem, dzięki czemu są zapylaczami np. goździków, bananów czy agawy, a ponieważ są jej jedynym zapylaczem, to dzięki nim mamy tekilę, która jest produkowana ze sfermentowanego soku agawy niebieskiej.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakon krzyżacki. Współczesny zakon składa się z czterech gałęzi: braci zakonnych, kapłanów ojców i niekapłanów składających śluby zakonne, księży oblatów, księży nieskładających ślubów, sióstr zakonnych składających śluby zakonne oraz familiares, czyli przynależących do zakonu osób świeckich i duchownych diecezjalnych. Najbardziej zasłużeni familiarzy należą do grupy rycerzy honorowych. Byli nimi w ostatnich latach m.in. arcybiskup Wiednia Franz kardynał Koenig, książę Liechtensteinu Franciszek Józef II, arcybiskup Kolonii kardynał Joachim Meissner czy Otto von Habsburg, a obecnie Karol Tomasz Habsburg. Familiares, których jest w sumie około 600, zorganizowani są w 5 baliwatów: niemiecki, austriacki, rzymski, południowego Tyrolu oraz Czech, Moraw i Śląska i jedną komturię, Alden Bajzen w Belgii.

0: zarabę!
1: Zarabę! Zarabę!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przy rzece Chitaru, nazywana najbardziej zanieczyszczoną rzeką na świecie, Chitaru, długa na ponad 300 km, jest najważniejszą rzeką zachodniej Jawy w Indonezji. Chociaż woda jest ciemna, gęsta i mętna, jest głównym źródłem wody dla około 30 milionów ludzi mieszkających na obszarze między Dżakartą, stolicą Indonezji, a Bandung, sercem obszaru przemysłowego kraju. W ciągu ostatnich 50 lat bardzo złe gospodarowanie śmieciami i odpadami komunalnymi oraz brak kontroli nad zrzutami przedsiębiorstw wzdłuż rzeki spowodowały prawdziwą katastrofę ekologiczną. Dzieje się tak dlatego, że na tym terenie znajduje się ponad 2000 firm, głównie fabryk tekstylnych zbudowanych w pobliżu rzeki. Góry osadów spiętrzają się na brzegach rzeki i podkreślają jej granice. Aby zilustrować, jak brudna jest ta rzeka, w niektórych miejscach nie możemy nawet zobaczyć wody. Jej powierzchnia jest całkowicie pokryta niewyobrażalną ilością unoszących się na niej śmieci.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Surinam. Od 1666 roku była to kolonia holenderska. Holandia oferowała kolonialistom perspektywy ogromnego zysku oraz możliwość otrzymania ziemi wraz z niewolnikami, najczęściej przywiezionymi z Afryki. Uprawiano tam głównie trzcinę cukrową, bawełnę czy kawę. Kraj uzyskał niepodległość dopiero w 1975 roku. Pomimo tego, że Surinam liczy obecnie tylko 600 tysięcy mieszkańców, to wydał na świat wielu znanych piłkarzy. Wśród nich można by wymienić Clarence'a Seedorfa, Patricka Kluiverta czy Edgara Davidsa. Głównie grali w holenderskich drużynach. W zeszłym miesiącu w kraju wybuchły antyrządowe protesty. W trakcie szturmu na parlament aresztowano 50 uczestników zamieszek, a 20 osób zostało rannych. Na ulice wyszły tysiące ludzi, protestując przeciwko inflacji. Najpopularniejszą atrakcją Surinamu jest miasto Paramaribo, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To piękne miasto zachowało swój kolonialny charakter z czasów holenderskiej kolonizacji i oferuje wiele zabytków architektonicznych, takich jak na przykład Katedra Świętego Piotra i Pawła czy Synagoga Neve Shalom.

0: promocji.
1: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
2: Korea Północna, państwo z najbardziej absurdalnymi przepisami na świecie. Korea Północna jest najbardziej izolowanym krajem na świecie. Nie dość, że trudno się tam dostać, bo obowiązują restrykcyjne przepisy i zasady wydawania wiz, to jeszcze nie można zobaczyć niczego, co nie jest przeznaczone dla oczu ludzi z zewnątrz. Wszyscy wiemy, że w Korei źle się dzieje, ale nikt nie zna ogromu nieszczęścia, jakie spadło na ludzi wraz z dojściem do władzy dynastii Kimów. W kraju w ciągu ostatnich lat zostało wprowadzone wiele różnego rodzaju dziwnych przepisów prawnych, mających na celu po prostu kontrolowanie mieszkańców w sposób pośredni lub bezpośredni. Do tych przepisów należą m.in. zakaz wykonywania połączeń telefonicznych za granicę, nakaz noszenia fryzury zatwierdzonej przez rząd, zakaz posiadania komputerów i smartfonów, zakaz przemieszczania się. Istnieje również przepis nakazujący wykupienie przez uczniów własnych ławek oraz krzeseł. Zabronione jest również posiadanie mikrofalówki, a energia elektryczna na noc jest w wielu regionach całkowicie odłączana.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przy rzece Chitaru, nazywana najbardziej zanieczyszczoną rzeką na świecie, Chitaru, długa na ponad 300 km, jest najważniejszą rzeką zachodniej Jawy w Indonezji. Chociaż woda jest ciemna, gęsta i mętna, jest głównym źródłem wody dla około 30 milionów ludzi mieszkających na obszarze między Dżakartą, stolicą Indonezji, a Bandung, sercem obszaru przemysłowego kraju. W ciągu ostatnich 50 lat bardzo złe gospodarowanie śmieciami i odpadami komunalnymi oraz brak kontroli nad zrzutami przedsiębiorstw wzdłuż rzeki spowodowały prawdziwą katastrofę ekologiczną. Dzieje się tak dlatego, że na tym terenie znajduje się ponad 2000 firm, głównie fabryk tekstylnych zbudowanych w pobliżu rzeki. Góry osadów spiętrzają się na brzegach rzeki i podkreślają jej granice. Aby zilustrować, jak brudna jest ta rzeka, w niektórych miejscach nie możemy nawet zobaczyć wody. Jej powierzchnia jest całkowicie pokryta niewyobrażalną ilością unoszących się na niej śmieci.

Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Dziś mam zamiar przedstawić notowanie numer 764 z dnia 20 września 1996 roku. Co ciekawe, to notowanie listy przebojów trójki prowadził Grzegorz Miecługow. No i teraz tak, co my tu mamy? Wszystkich utworów jest 53, z czego 20 polskich, zagranicznych 33. W topie głównym 30 utworów, 12 polskich, 18 zagranicznych, 3 nowości, 15 wzlotów, 13 spadków, 2 pozycje bez zmian. W poczekalni mamy 23 utwory, 8 polskich, 15 zagranicznych, 3 nowości, 0 powrotów. Multipozycje, czyli egzekwo, to pozycje 38, 45 i 46. No to przechodzimy w takim razie. Wybieramy sobie, jak w ulęgałkach, z tych 53 utworów, co bardziej wartościowe, żeby przypomnieć sobie. Rozpoczynamy oczywiście od poczekalni. Miejsce 50. Nowość Michael Jackson. Utwór Stranger in Moscow. Na miejscu 49. Nowość The Axel Boys Quartet. Piosenka Dub I Dub. Przechodzimy dalej. Na miejscu 48. Nowość Phil Collins. Utwór Dance into the Light. Przechodzimy do miejsca 47 i tu mamy awans o dwie pozycje. Grupa R.E.M. w utworze Ebow the Letter. No to posłuchajmy sobie na początek tego utworu.

No to już jesteśmy. Oczywiście im starsza lista, to tym więcej potworków. No niestety prawda jest taka, że ta muzyka na liście przebojów niestety wcale się nie polepszała. Ale dobra, wybieramy, tak jak powiedziałem, w ulęgałkach. Miejsce 46, ex aequo, dwa utwory, Sheryl Crow, It Makes You Happy, awans o dwie pozycje, oraz awans o cztery pozycje, Agnieszka Maciąg, Zatrzymaj Czas. Agnieszka Maciąg, to jest dopiero kobieta, która zrobiła super karierę w tym kraju, a mianowicie zaczynała od modelingu, potem stała się muzą i zaczęła nagrywać piosenki. Nie będę się wypowiadał na temat, jakie to są piosenki. A teraz pisze książki. Ona wie dokładnie, jak żyć, co trzeba robić, żeby być szczęśliwym, etc. No popatrzcie się, taką mamy światłą osobę w naszym kraju. Na miejscu 45, awans o cztery pozycje, Flash in the Pan i utwór Lights in the Night. Ja nie wiem, jakim cudem się ten utwór zapodział w roku 96, ponieważ jest to utwór z początku lat 80. Ale znakomicie, bo ja ten kawałek uwielbiam. Jeszcze dodam, że na tym samym miejscu 45 mamy grupę Big Day w utworze Inni, tak jak tydzień wcześniej, ta sama pozycja. Ale my posłuchamy sobie Flash in the Pan, Lights in the Night. Totalnie klimatyczny utwór.

Przed nami teraz cała plejada utworów, które niestety musimy pominąć, bo są takie, jakie są. Na miejscu 44 spadek o 4 pozycje, Toni Braxton i utwór You're Making Me High. Cieszymy się z tego wszyscy. Na miejscu 43 awans o 2 pozycje, Eros Ramazzotti, Stella Gemela. I też przechodzimy do miejsca 42, na którym znajduje się, po spadku o 4 pozycje, znajduje się Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć, tak nazywa się ten utwór. Andrzej Krzywy, który zaczynał od zespołu Dub i tam dawał sobie całkiem radę i to wszystko pasowało. Potem popełnił muzyczne faux pas i związał się z zespołem Demono. To była makabra, ale z tej makabry nie wyszedł nawet próbując solowej kariery, bo to dalej było Demono. Na miejscu 41 spadek o 4 pozycje, Mariah Carey, utwór Forever. Potem na miejscu 40 spadek o 1 pozycję, Spice Girls i utwór Wanna Be. Nie, nie namówicie mnie. I dochodzimy do miejsca 39, awans o 7 pozycji, IRL, utwór Ameryka. On wtedy na tej liście znalazł się w zremiksowanej wersji, ale ta zremiksowana wersja jest taka sobie, umówmy się. Ktoś chciał w 96 roku zabłysnąć i zrobić coś nowoczesnego, ale to nie zawsze wychodzi, nie zawsze się udaje. Czasem wychodzi bokiem i to właśnie też wyszło bokiem. Dlatego my posłuchamy sobie wcześniejszej wersji IRL Ameryka.

ARL w roku 96, to już też było takie podzwonne dla tego zespołu. Ten zespół nigdy nie odzyskał świetności, o ile w ogóle wtedy istniał jeszcze. Wydaje mi się, że już było po wszystkiemu. Z początku lat 80., połowa lat 80., czerwona płyta to naprawdę dobra rzecz. Przechodzimy do miejsca 38, to dwa utwory, Tanita Tikaram i utwór And I Think of You, E Penso a Te, awans o 5 pozycji, a na miejscu, na tym samym miejscu, ale spadek o 5 pozycji, Vanessa Williams i Where Do We Go From Here. Miejsce 37, awans o 10 pozycji, Orchestra Maneuvers in the Dark, czyli w skrócie OMD, w utworze Walking on the Milky Way. Ten zespół, ja już mówiłem, miał swoją świetność w pierwszej połowie lat 80., a potem to już odgrzewane kotlety. Na miejscu 36, awans o 6 pozycji, ONA, Krzyczę, Jestem. I tego utworu teraz posłuchamy.

Wydobywamy się teraz na powierzchnię. Kończymy poczekalnię. Na miejscu 35 awans o 6 pozycji. 3T w gościnnie Michael Jackson w utworze Why. Straszny smęt ten utwór. Smutas jak stąd do Gdańska. Potem na miejscu 34 awans o 4 pozycje Lady Punk i utwór Czy czujesz jak? Ja już powiedziałem, Lady Punk skończyło się dla mnie z pierwszą płytą. Na miejscu 33 awans o 11 pozycji Grzegorz z Ciechowa, utwór Piejo kury piejo. Oczywiście chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, aka obywatel GC. I ja do tej piosenki, w ogóle do tej płyty całej, podchodziłem bardzo sceptycznie, ponieważ do tej pory tak uważam. Pan Grzegorz z Ciechowa wykorzystał moment fascynacji naszej publiczności, naszych rodaków, jedną grupą, która przyjechała bodajże do Sopotu właśnie wtedy. Ta grupa nazywała się Deep Forest, taka muzyka świata. I oni tam wplatali wszystkie sytuacje amazońskie, czyli rytmy Indian, no, tak powiedziałem, muzyka świata. Pan Grzegorz próbował, wyszło mu to całkiem fajnie, wpleść w tą muzykę i w elektronikę polską, polski folk. Jedni mogą mówić, że jest to takie sobie, drudzy, że się zachwycali. Ja do tego podszedłem jako ciekawostka. Do tej pory mam sentyment, ja sobie nawet tą płytę wtedy kupiłem. Już jej nie mam, to nie wiem, co się z nią stało. Ale Grzegorz z Ciechowa, Pio, kury, pio, to jest okej, za chwilę tego posłuchamy. Ale jeszcze powiem, skończę tą poczekalnię. Na miejscu 32 awans o 2 pozycje, formacja nieżywych schabów i utwór Gołe Baby. I tak jak mówiłem, schaby skończyły się dla mnie z pierwszą płytą. A miejsce 31, Morten Harkert i Spanish Steps, awans o 1 pozycję. My słuchamy Grzegorza Ciechowa.

No to witajcie wszyscy w pierwszej 30 w topie głównym. Tu tych takich kawałków wołającego pomsty do nieba będzie mniej. Na pewno. Na miejscu 30 nowość George Michael, Spinning the Wheel. Ja zawsze powtarzam, że George Michael to jest artysta przez duże A. Więc teraz sobie posłuchajmy Jorgosa Michalisa, George'a Michaela w utworze Spinning the Wheel.

Na miejscu 29, ale zanim to powiem, to jeszcze przypomnę, że słuchacie wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrót do przeszłości. Prowadzę ja, Władysław Bałtycki. I ogłaszam miejsce 29, które się odbyło 20 września 1996 roku podczas 764 notowania listy przebojów. Na miejscu 29 spada go jedną pozycję od 4 tygodni na liście. Graża T. Utwór Świerszcze. Jezu. Graża T. Graża T to pani, która się nazywa Grażyna Trela. Ona niestety zamoczyła swoje paluszki w muzyce. No, pomijmy to milczeniem. Na miejscu 28 Jezu, Bryan Adams, spadek o 10 pozycji, Let's Make a Night to Remember, 6 tygodni na liście. Kanada wciąż przeprasza za Bryana Adamsa. Na miejscu 27 spadek o 12 pozycji, Susan Vega, utwór Caramel, 9 tygodni na liście. Susan Vega od swojego debiutu, gdzie tam śpiewała My Name is Luca, to ona już nie wylansowała nigdy takiego przeboju, ale nigdy nie zeszła poniżej pewnego poziomu. Dalej ten poziom jest utrzymywany, te piosenki naprawdę są dobre, ale nie już takie przebojowe. Na miejscu 26 nowość Celine Dion, utwór The Power of the Dream. Ale my przejdziemy do miejsca 25, to też nowość Alanis Morissette i utwór Head Over Feet. Ja pamiętam Alanis Morissette, bo to jest Kanadyjka z Montrealu. Ona występowała na początku lat 90. pod pseudonimem Alanis i miała takie niezbyt wyszukane przeboje dyskotekowe wręcz, można powiedzieć. Wyglądała tak, jak wyglądała, nie wyglądała na rockową panią. Potem nagle metamorfoza, ktoś wpadł na pomysł, że Alanis już nie będzie Alanis, tylko dodamy jej nazwisko Morissette, i to było chyba dobre, bo ona nagrała naprawdę dobrą płytę i to się sprzedało i ludziom się spodobało. Słuchamy teraz właśnie dwóch piosenek. Najpierw Susan Vega i Caramel, a potem Alanis Morissette, Head Over Feet. Jeszcze potem będzie też Alanis.

Na miejscu 24 awans o 6 pozycji od 5 tygodni na liście Eddie Reader w utworze Town Without Pity. Potem przechodzimy do miejsca 23. Awans o 4 pozycje, utwór Tina Turner, Missing You, 2 tygodnie na liście. Z Tiną Turner to ja naprawdę miałem problem, bo to jest taka sytuacja, że to była zacna i szacowna artystka, ale niestety problem jest taki, że ona fajne rzeczy miała z Ike'em Turnerem, ze swoim mężem. Potem ta płyta, którą jej popularność odżyła i wybuchła z początku lat 80., w pierwszej połowie lat 80., tam było Private Dancer i te wszystkie sprawy zajechane totalnie przez radio, nie przemawiały do mnie, bo to już była taka mieszanka poporokowa. I to jest też tutaj takie smęty. Ona najlepsza była w tym takim, z tym rockowym zacięciem, czego potem jej brakowało. Na pewno nie brakowało jej małżonka, ale brakowało jej tego rockowego zacięcia. Na miejscu 22 awans o 4 pozycje The Cranberries, Free to Decide, od 5 tygodni na liście. Posłuchajmy sobie dwóch utworów Eddie Reader i utwór Town Without Pity, a potem The Cranberries w utworze Free to Decide.

No i jesteśmy z powrotem na miejscu 21 naszej listy przebojów z 96 roku. Od 8 tygodni się znajduje jedna piosenka. Tu spadek o dwie pozycje, Grzegorz Turnał, Natężenie świadomości. No, rockowe to nie jest, dlatego przechodzimy do miejsca 20. Spadek o 3 pozycje, 15 tygodni na liście. Ponownie Celine Dion, Because You Loved Me. Bardzo się cieszymy z tego tytułu i przechodzimy do miejsca 19. Tutaj awans o 3 pozycje, od 4 tygodni na liście. Tytus Wojnowicz, Uwertura dla M. W ten utwór zamieszany jest Piotr Rubik, więc zapewne wiecie, jak to wszystko brzmiało. A Jezusie, i przechodzimy do miejsca 18. Tutaj nam spadek o 4 pozycje, od 12 tygodni na liście. Justyna Staczkowska, Oko za oko, słowo za słowo. To jest piosenka jeszcze z tego albumu sprzed roku, który totalnie był zamieszany, Grzegorz Ciechowski. I tak jak mówiłem tydzień temu, Justyna Staczkowska nie nagrała już nigdy lepszej płyty od tej swojej debiutanckiej. Ten kawałek jest tego dowodem. Zaraz posłuchacie. Na miejscu 17, awans o 4 pozycje, od 5 tygodni na liście, Various Monks, Ten Sen. Ja nie wiem, czy już tam Kasia Stankiewicz śpiewała, czy jeszcze Lipnicka, czy może jakaś inna pani. W każdym razie to jest na zespół piosenka nie dla nas. My się w tym nie znajdujemy. Za to na miejscu 16 spadek o 6 pozycji, od 15 tygodni na liście, Metallica. Nareszcie coś mocniejszego i utwór Until It Slips. Posłuchamy sobie dwóch utworów. Justyna Steczkowska, Oko za oko, słowo za słowo, a potem mocniej uderzymy. Metallica, Until It Slips.

Wybiórcza lista przebojów, Władysław Bałtycki, wybiórcza lista przebojów Trójki, powrót do przeszłości. Notowanie numer 764 z 20 września 96. Przechodzimy na miejsca 15. Awans o 9 pozycji od 2 tygodni na liście Kasia Kowalska. Coś optymistycznego. Tak jak mówiłem tydzień temu, Kasia Kowalska nagrała bardzo fajną debiutancką płytę, a później coś pękło i zaczęły się jęki, zawodzenia i się skończyło. Na miejscu 14 spadek o 6 pozycji od 11 tygodni na liście grupa Fugees, Killing Me Softly. Trampolina dla kariery Lauryn Hill, utwór, cover

Dobre to było. Dobre. A teraz mam taki utwór. Może to nie jest rockowy utwór, na miejscu 11. Awans o jedną pozycję od 9 tygodni na liście. Ci panowie też mieli, przemknęli jak meteor przez listy przebojów, przez... Jeszcze wtedy nie było YouTube'a, ani tych środków medialnych takich dostępnych jak teraz, ale zaznaczyli swoją obecność w mediach. Telewizja, radio. Traperzy z nad Wisły. Mocno satyryczny projekt. Jakże tęsknimy teraz za tego typu mocno satyrycznymi rzeczami. No niestety pozostały nam te kulawe kabarety. Nie mówię, że wszystkie, ale niestety 99% to jest totalna kupa z tymi kabaretami. Z satyrą u nas nie najlepiej w tym kraju, tak samo jak z edukacją muzyczną, co zresztą widać po tej liście, ile kawałków trzeba odrzucić. Dobra, my sobie posłuchamy tego utworu właśnie teraz. Traperzy z nad Wisły. Taki ze mnie Maxi Kaos.

0: zawsze sam.
1: Jedna zagraniczna wdowa powiedziała:
2: Mistelowa, jeśli będziesz moim chłopem, gniazdko ci wymoszczę złotem.
0: Ale dla mnie monogamia nudna jest do wyżygania. Źródłem prawdziwej kobiety coraz nowsze są kobiety, ale tylko jeden raz.

No i jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Pierwszą dziesiątkę, czyli miejsce dziesiąte, z awans o 3 pozycje, od 6 tygodni na liście, grupa Queen i utwór Let Me Live. Nie mogę się przełamać do tego Queenu, już takiego późniejszego, lata 90. To jednak jest takie coś, co ja nie akceptuję. Tak samo miejsce 9. Tutaj spadek o 2 pozycje, od 7 tygodni na liście. Sting, I Was Brought to My Senses. Pierwsze 2 płyty solowe Stinga jak najbardziej, ze wskazaniem na pierwszą, a potem to już jest takie, proszę ja was, makabreski są po prostu. Na szczęście mamy miejsce 8. Tu spadek o 2 pozycje, od 16 tygodni na liście. I na tym miejscu Kasia Nosowska, utwór Jeśli Wiesz, Co Chcę Powiedzieć. To jest jej pierwszej solowej płyty, Puk Puk, bardzo dobra. Ona już taka trip-hopowa ta płyta. Można powiedzieć, że Kasia Nosowska takim prekursorem trip-hopu w Polsce była. I ta piosenka w ogóle zaistniała na filmie... Jezu, jak się ten film nazywał, no widzicie. I... Ja sobie zaraz przypomnę. I ona tam zaistniała. Na miejscu 7, awans o 9 pozycji, od 10 tygodni na liście, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Nagrali taki utwór, to jest temat z filmu Mission Impossible. Nowa wersja, jakże dobra, i do tej pory buja się po wszystkich nośnikach muzycznych. Posłuchajmy sobie. Kasia Nosowska, Jeśli Wiesz, Co Chcę Powiedzieć, a potem Adam Clayton i Larry Mullen Jr. W temacie wiodącym z filmu Mission Impossible.

No i wiem, jak się nazywał ten utwór. Boże, ten film, Gry uliczne. Gry uliczne, film różno oparty na przypadku Stanisława Piasa, który został zabity z końcem lat 70. w Krakowie przez służby bezpieczeństwa. I tamten, ta piosenka, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, tam królowała. Dobra, przechodzimy teraz do miejsca szóstego. Spadek o dwie pozycje, od 17 tygodni na liście, Warius Manx, Orła Cień. No to teraz wiem, kto już tam śpiewał. Kasia Stankiewicz śpiewała, ale Orła Cień jakby zniknął, bo przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj status quo, jak tydzień wcześniej, od 16 tygodni na liście, Alanis Morissette w utworze Ironic. To dobry utwór. Bardzo fajny teledysk, zapadający w pamięć. Ona w tym samochodzie. Cztery one. Cztery Alanis Morissette. I śpiewają do siebie. Na miejscu czwartym spadek o dwie pozycje. Od 14 tygodni na liście Tina Turner w utworze On Silent Wings. No ja myślałem, że to może, bo ja już nie kojarzę po tytułach tych utworów, że to może coś więcej ikry. Nie. Dalej się smęcą, dalej płyną. Lecą. Nie wiem. Odlatują. Dlatego przechodzimy do miejsca trzeciego. Od 13 tygodni na liście. Awans o 6 pozycji. Ciągnik i grupa Blenders. To chyba największy przebój tego zespołu. Aczkolwiek oni jeszcze mieli parę takich numerów, nawet mocno kontrowersyjnych. Ale ten chyba mi się najbardziej podoba. Posłuchajmy sobie właśnie dwóch utworów, zanim przejdziemy do dwójki, która będzie na szczycie. Posłuchajmy sobie Alanis Morissette, utwór Ironic, a potem właśnie Blenders i utwór Ciągnik.

Nie. Mieszkanie.

No to już jesteśmy, bo będziemy puszczać ostatni utwór. No i znowu jest sytuacja jak w zeszłym tygodniu. Na początku jest taki utwór, że się go, no to ręce i nogi uginają. Dobra, zacznijmy od miejsca drugiego. Awans o jedną pozycję. Od 10 tygodni na liście Big Cyc, utwór Macumba. Nie jest to jakiś górnolotny utwór, ale no okej, są pewne konwencje zachowane. Może teraz ten utwór ma troszeczkę inną wymowę. My wtedy w połowie lat 90. bardzo chętnie przyjmowaliśmy wszystkich innych ludzi o innym kolorze skóry do tego kraju i nie było jakby specjalnego problemu. Oczywiście poza paroma wyjątkami i rzucaniem bananów na murawę piłkarską. Teraz to jest coś, jakaś makabreska. Bąkiewicz i te wszystko, cała banda Bąkiewicza, kretynów zbolałych. No to teraz widzicie, co się dzieje. Ale na miejscu pierwszym, i to jest większy problem, tak jak tydzień wcześniej, od 9 tygodni na liście Urszula w utworze Niebo dla Ciebie. Nie jest to konik na biegunach, ale to jest takie złe i niedobre. Ja mówiłem właśnie o tym guście muzycznym Polaków, nie o edukacji muzycznej Polaków, o Polakach, którzy nie są wyedukowani muzycznie, bo nie jesteśmy. Pink Floyd, Urszula, Beatlesi, tak, to znamy. Genesis, o. To są zespoły dla Polaków. Dlatego niestety fani Urszuli muszą obejść się smakiem, nie usłyszą, bo my zatrzymujemy się na miejscu drugim i posłuchamy sobie na koniec Big Ceca w utworze Macumba. To jest dobry kawałek sprzed 30 prawie lat, jakże aktualny chyba do dzisiaj, lekko prześmiewczy. Dobra, słyszymy się za tydzień i będzie już rok 1997. Ja się żegnam, to była wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja jestem Władysław Bałtycki. Pa!

Wojtkowi zabronili pisać wierszy, Wojtkowi zabronili śpiewać. Wojtka wsadzili w psychiatryczny, na obiad wbili mu zastrzyk. Widziałem Wojtka na Placu Wolności, skulony siedział w piżamie, w rękach trzymał nóż skrwawiony, w plamy krwi.

Wojtek nie będzie śpiewał już pieśni. Wojtkowi uszyli koszulę. Wojtek nie będzie pisał już wierszy. Wojtkowi zbili trumnę. Zapalili mu świeczkę wolności przy trumnie białej. Cicho się zrobiło w izbie wokoło. Wiatr

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Charles Cullen. Charles Cullen zabił niewyobrażalnie dużo ludzi. Sam twierdził, że podczas swojej pracy jako pielęgniarz zabił co najmniej 40 osób. Jednak tak naprawdę liczba ofiar Cullena może wynosić nawet 300. Jako pielęgniarz Cullen zabijał swoich pacjentów, podając im duże dawki leków. W sumie pracował w 10 szpitalach w całych Stanach Zjednoczonych. Przez lata jego morderstwa pozostawały niezauważone. Pierwszą ofiarę zabił w 1988 roku. Został złapany w 2003 roku. Podczas procesu początkowo przyznał się do zabicia 40 osób, ale tylko dlatego, że nie pamiętał pozostałych nazwisk. Cullen powiedział, że chciał zbawić swoje ofiary. Nie chciał, żeby zostały odczłowieczone w szpitalu. Obecnie odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności w New Jersey.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Robert Kubica, jeden z najbardziej utalentowanych polskich kierowców wyścigowych, zaprzepaścił swoją karierę podczas dramatycznego wypadku w 2011 roku. Jego miłość do adrenaliny i pasja do sportów motorowych zaprowadziły go na trasy rajdowe, gdzie niestety doszło do tragedii, która na zawsze odmieniła jego życie. 6 lutego 2011 podczas rajdu Ronde di Andorra we Włoszech Kubica uległ poważnemu wypadkowi. Jadąc swoją Skodą Fabią S2000 stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w metalową barierę ochronną. Bariera przebiła się przez kokpit, ratownicy szybko dotarli na miejsce wypadku i przetransportowali Kubicę do szpitala. Robert Kubica musiał stawić czoła nie tylko fizycznym, ale także psychicznym wyzwaniom związanym z powrotem do zdrowia. Ciekawostką jest to, że mimo tak poważnych obrażeń i długiej rehabilitacji, Kubica nie zrezygnował z kariery w motorsporcie. Jego determinacja i siła woli pozwoliły mu na powrót do wyścigów, najpierw w rajdach, potem znowuż w Formule 1. W 2019 roku Kubica powrócił na tory Formuły 1 jako kierowca zespołu Williams, co było niezwykłym osiągnięciem i dowodem jego niezłomnego charakteru. Incydent z 2011 roku wyjątkowo mocno podkreśla, jak niebezpieczne mogą być sporty motorowe, nawet dla najbardziej doświadczonych kierowców.

0: wszystko pod sukienicami laskę. Ale on wolał piękną korę, był hetero, palił trawkę.
1: A przecież każdy miał być dla każdego,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mimo że historia zna wiele przypadków nacji, które próbowały tego dokonać, Japonia nigdy nie ugięła się pod jarzmem wroga. Nawet Mongołowie musieli odpuścić, a naród ten nie zajmował się zawodowo niczym innym jak podbijaniem innych krajów. Oczywiście Japonia została pokonana, ale Stany Zjednoczone, które tego dokonały, musiały użyć kilku bomb atomowych, aby zrobić to skutecznie. Nawet wówczas kraj kwitnącej wiśni nie został tak naprawdę podbity. Dzisiaj inwazja byłaby jeszcze trudniejsza do przeprowadzenia. Od 2016 władza Japonii podwyższała wydatki na zbrojenia do 40 miliardów rocznie. Dysponuje ponad ćwiercią miliona żołnierzy i 600 czołgów. Z kolei siły powietrzne zajmują piąte miejsce na świecie pod względem wielkości i pierwsze pod względem zaawansowania technologicznego. Jedyną słabością Japonii jest wciąż starzejące się społeczeństwo oraz, co zaskakujące, dosyć słaba obrona cyfrowa. Eksperci twierdzą, że bezpieczeństwo cyfrowe kraju jest 9 razy gorzej strzeżone niż innych państw azjatyckich. Mimo to inwazja na Japonię wymagałaby sił poza zasięgiem każdego kraju.

0: Miesiąc.
1: Yeah.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak bezpieczne jest latanie? W trakcie każdej podróży samolotem znajdziemy przynajmniej jedną osobę, która panicznie boi się latać. Dobra, nie jest to fakt naukowy, ale dobrze pasuje do dalszej historii. Sam kilka razy siedziałem obok osób ciężko znoszących loty. Ale czy jest się czego bać? Najlepiej spojrzeć na statystyki, choć wiem, że nie zawsze to wystarczy, żeby pokonać swoją fobię. Każda katastrofa lotnicza jest długo nagłaśniana przez media. Na przykład w 2014 roku doszło do 4 głośnych katastrof samolotów pasażerskich. 2 z nich dotyczyły samolotów linii Malaysia Airlines. Czy był to wyjątkowo zły rok? Smil powołuje się na dane firmy Ascent, która zajmuje się monitorowaniem wypadków z udziałem statków powietrznych. W 2014 wskaźniki dotyczące wypadków samolotów pasażerskich były najlepsze w historii. Firma ta jednak nie uwzględniła zestrzelenia samolotu pasażerskiego przez separatystów nad Ukrainą. Jednak nawet biorąc go pod uwagę, wskaźnik wypadków lotniczych w 2014 wzrośnie do 3 na milion lotów, a kolejne lata okazały się pod tym względem jeszcze lepsze. Jak przeczytamy dalej, w 2017 na wszystkich trasach krajowych i międzynarodowych przewieziono ponad 4 miliardy pasażerów. Odnotowano przy tym zaledwie 50 śmiertelnych ofiar wypadków z udziałem samolotów pasażerskich. Dla porównania, w 2019 na drogach w Polsce zginęło prawie 3000 osób, a rannych zostało ponad 35 tysięcy. Dlatego pamiętajcie, by jeździć ostrożniej i rozglądać się na pasach, a w samolocie będziecie raczej w dobrych rękach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Szlacheckie konflikty. Życie średniowiecznej szlachty byłoby wiele łatwiejsze, gdyby problemy dotyczące dziedziczenia tytułów można było załatwiać dzięki testom DNA. Co ciekawe, takie spory pojawiają się nawet współcześnie. W 2016 trzeba było podjąć decyzję, kto powinien zostać 10. baronetem Stichil. Wcześniej takie sprawy rozwiązywano dzięki analizie drzewa genealogicznego, ale tym razem użyto testów DNA. Głównymi kandydatami byli kuzyni, Murray i Simon Pringle. Murray twierdził, że dziadek Simona nie był biologicznym dzieckiem 8. baroneta i nie był spokrewniony z klanem. Okazało się, że była to prawda. To przełomowa sytuacja, bo nigdy wcześniej w kwestii dziedziczenia tytułów nie użyto testów DNA. Kto wie, jakie sekrety skrywa jeszcze arystokracja.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na program z archiwum Wax Trax. Dziś mam zamiar przedstawić płytkę, a właściwie epkę projektu, który się nazywa Lead into Gold. Nazywa się to wszystko Chicken Spit Futurism. W 1988 roku, gdy ministry królowało w swoim podejściu do industrialnego metalu, Paul Barker, jeden z geniuszy stojących za zespołem, założył Lead into Gold, subtelną, melancholijną, ale bardzo mocną formę elektroindustrialu. Kontynuacja Twitcha, że tak powiem. Ta epka zawiera singiel Idiot z 1988 roku, a także trzy nowe utwory. Hit Wax Trax, Faster Than Light, oczywiście niekwestionowany klasyk i prawdopodobnie mój ulubiony z całego albumu, gdyby nie przejmujące, powoli narastające piękno, beauty. To kolejne istotne relikty z okresu świetności układanki ministry, pozycja po prostu obowiązkowa dla każdego fana. Paul Barker w latach 88-90 poświęcił trochę czasu dla siebie, by grać niezależnie od swojego wieloletniego współpracownika z ministry Ala Jorgensena w Lead into Gold, tworząc bardziej stanowany, refleksyjny zespół niż jego regularne występy. Unikał heavy metalowych gitar, które stały się znakiem rozpoznawczym ministry. Barker stawia tu bardziej na instrumenty klawiszowe, zaprogramowane perkusje i na dobre i na złe własny głos. Album Chicks and Speed zawiera jego pierwsze solowe dokonania. Tak jak już mówiłem, dwa single 12-calowe, Faster Than Light i Idiot. Faster Than Light, otwierający album, pozostaje ulubieńcem parkietów tanecznych z churalnym refrenem Faster Than Light and Harder i hymnowymi akordami mocy. Idiot to perełka płyty, klasyk industrial disco z samplowanymi uderzeniami instrumentów dętych, dudniącymi bębnami i nieustępliwymi klawiszami. I choć jest kilka utworów, które prawdopodobnie nie powinny wyjść ze studia, jak Blackened Heart, przyćmione przez piskliwy wokal Barkera, pozostałe to całkiem dobrze wykonane utwory down tempo industrial, niepodobne do niczego innego w obszernej dyskografii pobocznych projektów ministry. Barker miał w pełni zgłębić swoją muzę na pełnowymiarowym albumie Age of Reason, ale to już jest inna historia. Zapomniałem powiedzieć, płyta datowana rok 1990 i sześć utworów się znajduje: Faster Than Light, The Stripper, Beauty, Idiot, Blackened Heart i na koniec Hatred, Leading to Gold, Chicks and Speed Futurism. Słuchamy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, nazywam się redaktor Wenus i zapraszam Was na kolejny odlot na Wenus, w którym wsłuchamy się w kolejny album i kolejny naprawdę konkretny kobiecy wokal. A mam tutaj na myśli zespół Koszyn. Od razu na wstępie mam ciekawostkę, że nazwa Koszyn wywodzi się z połączenia dwóch japońskich słów, które oznaczają stary i nowy. Nie wiem, czy to jest wiedza pożyteczna, ale i tak to powiem. Zespół Koszyn pochodzi z Bristolu. Grają muzykę, która łączy elementy elektroniki, trip-hopu, drum and bass i rocka. My dzisiaj będziemy odsłuchiwać ich debiutancki album, który nazywa się Resist i został on wydany po raz pierwszy 25 czerwca 2001 roku w krajach Beneluxu. I moi drodzy, była to edycja limitowana. Natomiast wersja brytyjska została wydana chwilkę później, bo we wrześniu 2001 roku przez Sony BMG. Ale nie mogę też pominąć wersji japońskiej, która pojawiła się 2 lata później i była podwójnym, bardziej luksusowym, że tak powiem, zestawem CD zawierającym 15 stron B i remiksów, plus zawierała dodatkowy utwór Tell Me. No i zanim się słuchacie w ten naprawdę zacny album, który w roku wydania pojawił się aż na 8 pozycji na liście przebojów UK, to również w 2003 roku kawałki z Resist były wykorzystane w oficjalnym soundtracku w grze FIFA 2003, a były to kawałki Hide You i Pride. Demonstrate and replicate to set the tone.

0: Mam nadzieję, że po raz kolejny trafiłam w wasz gust, jeżeli chodzi o wieczorne odsłuchiwanie. Chciałam wam życzyć udanego wieczoru i co? Do usłyszenia.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Witam wszystkich w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj znowu moim gościem jest Tomek, znany jako Gilu. Cześć Tomek.
1: Cześć, witam słuchaczy.
0: W ostatniej audycji obiecaliśmy Wam relacjonować nasze festiwalowe wojaże, czyli nasze Hardcore Tattoo on Tour 2025, więc dotrzymujemy słowa. Minął czerwiec, więc za nami już dwa pierwsze przystanki. Punks Picnic na Wagenburgu.
1: I UCP, Ultra House Picnic w Żelebsku. Krzaki.
0: Dokładnie, tak, znany jako Krzaki.
1: Albo Żulecko.
0: Mieliśmy być jeszcze na Ain't Like You w Torgau w Niemczech, no ale niestety moja operacja pokrzyżowała plany, trzeba się było wykurować, żeby w pełni sił ruszyć na Punk's Picnic. Zaczęło się pechowo, bo mieliśmy problemy z naszym namiotem.
1: Zwiało nam namiot po prostu.
0: Tak, no był wiaterek, taki dość mocny, ale nasz namiot chyba też nie wytrzymał po prostu tego wiatru.
1: Pęknął.
0: Tak,
1: czy
0: pękł.
1: Pękł czy pęknął?
0: Połamał się stelaż. I to przy jego rozkładaniu, więc no, stanęliśmy przed mega problemem.
1: Bo był trochę zepsuty i połamały się druty.
0: Dokładnie. Na szczęście organizatorzy stanęli na wysokości zadania naprawdę dosłownie w 5 minut dali nam schronienie, oddali część swojego namiotu, który miał być dla zespołów, więc tutaj naprawdę wielki ukłon dla ekipy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Organizatorów, bo bez nich by nasz pierwszy przystanek się po prostu nie odbył. Co? Powstało sporo punkowych tatuaży, zresztą jak na każdym naszym przystanku tatuatorsko-festiwalowym. Wytatuowaliśmy loga i grafiki takich kapel jak Amebix, His Hero Is Gone,
1: tak.
0: Co tam było, Deserter był, no i Serotonin Zero,
1: tak jest.
0: Które zresztą na Punk's Picnicu grało. Jak Ci się podobał ten koncert?
1: Spoko, wiesz, widziałem już Serotonin Zero dużo razy, oni bardzo dużo koncertują, bardzo fajny występ.
0: No, generalnie no to my niestety mało widzieliśmy, znaczy inaczej,
1: więcej tatuowaliśmy,
0: coś tam słyszeliśmy, coś tam widzieliśmy.
1: Było dobrze słychać, dobrze,
0: ale tak, na szczęście.
1: Czasami fajnie jest, jak stoisz gdzieś dalej, lepiej słychać niż, wiesz, jest rumor. Akurat akustyka była tak dobra, że nawet nie musiałem, wiesz, wstawić.
0: Nie trzeba było widzieć, tak jest, nie trzeba było widzieć.
1: Muzyki.
0: Było słychać, tak, to było fajne. To co, to może posłuchajmy na początek Serotonin Zero, który numer?
1: Nie wiem. Może Empty z drugiej płyty.
0: No to posłuchajmy.

0: Fajne na tych festiwalach, na które jeździmy, jest to, że mamy klientów, którzy na kolejnych imprezach do nas wracają i kolekcjonują te festiwalowe wrzutki od nas. Zauważyłeś pewnie.
1: Tak, powtarzają się osoby. I na tych festiwalach pojawiły się osoby, które dziarały się u nas rok temu, więc było bardzo miło i zobaczyć się po roku przerwy i dołożyć jakiś nowy tatuaż do kolekcji.
0: Tak, bardzo fajne to jest. Pozdrawiamy te wszystkie osoby. Mieliśmy na przykład na razie bez nazwy, też po raz kolejny nas
1: Też
0: odwiedzili.
1: wpadli do nas, do naszej jurty na tatuaż.
0: No, to też pozdrawiamy. Ale dobrze, wróćmy może do muzyki. Moje odkrycie tegorocznego Punk z pikniku to zdecydowanie kapela THRT. Nawet się pytałam zespołu. Jak się czyta ten third. Okazuje się, że THRT, bo tak
1: THRT.
0: nie byliśmy pewni.
1: Bardzo fajny zespół.
0: Tak, bardzo fajny zespół, on nie jest jeszcze bardzo znany na scenie.
1: Taki violence'owy trochę.
0: Tak jest.
1: Trochę mi przypominał taki zespół Suffer kiedyś był i też tak właśnie podobnie grali. Tutaj z żeńskim wokalem. No, dobre gniecie.
0: No z tego, co się dowiedziałam, najpierw na wokalu, bo oni nagrali już, zaczęli grać w 2018 czy 2019. Skład jest z Namysłowa i wokal był z Pragi.
1: To tam, gdzie piwo Namysłów.
0: Tak jest, dokładnie, tak. Ale scenę też tam mają, z tego, jak się okazuje. Na początku był Hans na wokalu i potem właśnie Hansa zastąpiła Wanda, która już była z zespołem na Punk z pikniku. No i szczerze mówiąc, to nie spodziewałam się. Widząc ją, nie spodziewałam się takiego głosu ze sceny. Naprawdę świetny głos. Grają taki hardcore z wpływami crusta, metalu.
1: To trochę taki violence'owy,
0: Tak,
1: troszeczkę,
0: niektórzy
1: no.
0: tak właśnie też twierdzą, że to power violence. No ale to już pewnie kwestia gustu. Co jeszcze? Chyba grali na razie głównie w PL, ale już wiem, bo rozmawiałam ostatnio z Krzywym, gitarzystą, podpytując go troszkę o zespół przed tą audycją. Powiedział, że szykuje i szykują im się trzy koncerty w UK, ale to w sumie widziałam, nawet z Bulkikiem będą grali w Londynie. I z Eye for an Eye chyba. To może się wybierzemy
1: Może, bo
0: wesprzeć Polaków.
1: w sumie możemy,
0: Tak
1: o.
0: mieliśmy jechać do Anglii, to
1: Możemy pojechać na koncert.
0: Przemyślimy sprawę. W każdym razie, naprawdę bardzo fajny zespół. Niedawno, znaczy niedawno, w tamtym roku chyba ukazała się ich płyta. Druga, bo wcześniej, tak jak wspominałam, była epka. No i co? I może posłuchamy. Nie wiem, ty ich słyszałeś?
1: Ja słyszałem koncert, płyty nie słyszałem. Koncert mi się podobał. Znaczy wiesz, no, jakby tatuując, słuchałem sobie. Na chwilę podszedłem zobaczyć, jak wyglądają. Potem wróciłem do dzierania i fajnie mi się tego słuchało, bardzo fajnie mi się tego słuchało. Ja lubię taki klimat.
0: No dobra, no to teraz sami ocencie, czy wam się podoba. THRT.

0: Fajnie zagrało na Prank z pikniku.
1: Wiesz co, ja jakby nastawiłem się i czekałem na Terminal Film, bardzo chciałem ich zobaczyć, nie miałem wcześniej okazji. No, dobry niemiecki stenchor, bardzo porządnie zagrany technicznie, wręcz do takiego stopnia, że w momencie miałem wrażenie, czy to stenchorowcy, czy to zawodowi muzycy, ale naprawdę dobry koncert. Było też parę fajnych rzeczy z Czech, które jakby bardzo lubię, na przykład Narkozę, którą widziałem na Outside 3 lata temu, jest to zespół tam z uczestnikami, z członkami grupy Gomora czy innych grup krastowych. Dobre takie, wiesz, kreściwo rodem z Disrupta. Fajna była też Konsuza. Konsuza.
0: Też nie wiem, jak to się czyta.
1: Też dobre takie. No, Czesi jednak znają się na tej muzyce. Oni wiedzą, jak to zagrać dobrze, szybko, mocno i głośno. W sumie możemy zacząć od Konsuzy. Jest tu kawałek Nice Nemesi.
0: Nemeni.
1: Niemeni.
0: Nemeni.
1: Nic się nie zmieni chyba, tak?
0: Nic się nie zmieni, możliwe. Nie znam wszystkiego. No dobra, no to w takim razie Konkuza, bo chyba wydaje mi się, że to się tak czyta. No. To posłuchajmy Konkuzy.
1: Tak jest.

0: To była konkluza
1: Ale to było, no
0: Szczech.
1: jest. Cześć, cześć i
0: No
1: to.
0: i, no i twój
1: Ogłupio.
0: no i twoje chyba ulubiony występ, czyli
1: Terminal Field, tak. Ten występ obejrzałem cały, byłem pod sceną
0: szalałeś
1: i
0: tam,
1: szalałem
0: z
1: tam,
0: tego co słyszałam,
1: dokładnie. Szalałem,
0: bo
1: szalałem.
0: mnie tam nie było.
1: Bardzo mi się to podobało. To był naprawdę, to był stęczkor, ale tak mega technicznie zagrany. Dobrze, dobrze to brzmiało, bardzo dobrze to brzmiało. Kawałek A Voice from Beyond. Terminal Field.

0: Jeszcze dodam, że po występie terminali rozstawił się ich mecz, który zniknął w 15 minut.
1: Ty tam coś zdobyłeś.
0: No, udało mi się kupić wątpliwe, ale jakby już płyty nie zdążyłem. Też nie chcieliśmy zrobić jakiejś wymianki z Distra, bo oni byli chętni, żeby się powymieniać, ale niestety nawet już nie było na co. W 15 minut podbiegła wataha ludzi w katankach z ćwiekami i wykupili wszystko, co było na stoisku.
1: Ciekawe, czy dużo tego było, pewnie nie.
0: Oni gdzie przesięgali w Warszawie, więc
1: No więc pewnie.
0: podobna była sytuacja i tam też wykupili strasznie. Wykupione zostało praktycznie wszystko. Nie? Zostało parę long sleeve'ów, kilka winyli i to poszło na punk z pikniku.
1: A jak dla mnie najbardziej hardkorowy zespół na punk z pikniku, to oczywiście Zdrajca.
0: Dla mnie się podoba.
1: Dla mnie się podoba. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że jest to mowa białostocka.
0: Tak jest.
1: Także nie to, że Tomek źle powiedział. Słuchajcie, ja tak myślałam przez dłuższy czas, a to się okazuje, że tak w Białymstoku mówią. Dla mnie się podoba, nie mi się podoba.
0: Dla mnie się podoba.
1: Taka ciekawostka. Tak, Zdrajca. Fajnie było, bardzo fajny koncert. Wcześniej przed koncertem chłopaki odwiedzili nas na stanowisku. Też fajnie, bo tam się podpięli ze swoim merchem do nas. Spędziliśmy miło czas. I co? No i Łysy postanowił wyjechać z pamiątką od ciebie.
0: Z drutem kolczastym na nodze.
1: Tak. Chyba zadowolony. No naprawdę bardzo fajnie było.
0: Przed koncertem dziarka, potem koncercik i pojechali dalej w trasę.
1: Więc teraz, żeby zakończyć naszą króciutką relację z Punk z pikniku, ja bym chciała puścić Zdrajcę, ich cover zespołu Poison Idea.
0: Au. Oh.

0: Mówiliśmy o koncertach na Pax Pikniku, ale przecież był też
1: Afterek.
0: bardzo fajny after z DJ Katką.
1: Tak jest, Kasia.
0: Także tutaj,
1: Fajnie.
0: Kasiu, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Były tańce, hulanki.
0: Pobawiliśmy się.
1: No, po dzieraniu.
0: Bardzo fajnie. Tak, bardzo fajnie odpoczęliśmy.
1: Można było potańczyć.
0: Tak jest, także.
1: Napić się napoju ze sfermentowanego chmielu.
0: Także dzięki, Kaśka, za fajny after. No i dobra, wracamy z Pank z pikniku i już kilka dni później przepakowanie auta i ruszamy na Żelebsko, czyli UCP Ultra House Piknik.
1: Tak
0: nie zdążyliśmy kupić nowego namiotu, bo mieliśmy tylko chyba 2-3 dni mieliśmy w Krakowie, po czym ruszyliśmy w drogę znowu. Na szczęście z pomocą przyszedł nam Gucio Denaturat, tutaj też serdecznie pozdrawiamy, pożyczył nam swój mniejszy,
1: namiocik.
0: Ale klimatyczny namiocik.
1: Bardzo fajnie.
0: Także dzięki, Gucio. No i tym razem sporo podzieraliśmy, nie?
1: Tak, i znowu były osoby, które odwiedzały nas na poprzednich festach.
0: Tak, już naprawdę to jest fajne, że ludzie do nas wracają.
1: Się, jakby też to weszło w życie, że jest jurta, gdzie można zrobić sobie pamiątkowy tatuaż. Wpadły osoby, które też nie zdążyły się podzielać na poprzednich festiwalach. I to było fajne, powstało parę czaszeczek z Irokezem, parę czaszeczek z Daszkiem.
0: Ultrachaosowych.
1: Ultrachaosowych.
0: Wytatuowaliśmy Justynę, między innymi krzyczącą w kapeli prokurator. Po raz kolejny kierownictwo Kociego Świata, które bardzo lubimy, Plaskaty Azyl.
1: I Smuga.
0: Tak jest, Smuga była już.
1: Tak, tak. To już, kolejny tatuaż, chyba trzeci czy czwarty.
0: Dla byłej wokalistki Smugi.
1: Tak jest.
0: Wytatuowaliśmy też Johnego, wokalistę No Restraints, którzy również mieli u nas swoje stanowisko z merchem. Ale fajnie, bo Johnny powiedział, że on uwielbia właśnie takie tatuaże robione na festiwalach. Tak, powiedział,
1: jest.
0: Że nieważne tak naprawdę, nieważny jest wzór, ważne jest, kto to robi, ważna jest chwila i ważne jest to,
1: pamiątka,
0: że zostaje pamiątka na skórze. Tak, no dokładnie tak do tego podchodzimy.
1: I ma na sobie czaszeczkę z Irokezem.
0: Także tutaj też odpowiedź dla osób, które czasem pytają, po co sobie robić takie małe tatuaże. Na festach nie tatuujemy całych łydek rąk i...
1: Nie, to są pamiątkowe wzory.
0: To są pamiątkowe
1: małe
0: wrzutki, które potem się będą ludziom po prostu fajnie kojarzyć z imprezą. Z racji tego, że No Restraints było ustawione z nami na stanowisku, wzięliśmy od nich trochę płyt, między innymi nową płytę True the Old School, która ukazała się i na CD, i na winylu, więc są one dostępne u nas już w Hardcore Tattoo w Krakowie. Też split, który wydawaliśmy, This Means War i No Restraints
1: na
0: płycie CD, ukazał się też na winylu, też to mamy.
1: Nawet jest kolorowy winyl chyba nawet.
0: Też to mamy w sklepie, tak. Jeszcze nie rozpakowywałam, bo w sumie stoi przede mną, ale tak myślę, że wkrótce, jak będziemy mieć chwilę czasu, to poodsłuchujemy wszystkie płyty, które zdobyliśmy na festiwalach. Także słuchajcie, może byśmy... Ja co prawda No Restraints już puszczałam w poprzedniej audycji, ale tak sobie pomyślałam, że warto by było jeszcze posłuchać czegoś z tej nowej płyty. Tak, True the Old School. I więc posłuchajmy może numeru Another Kind of Hate.

0: To było No Restraints, jak dla mnie jeden z lepszych koncertów Ultra House Picnic. No ale to jest
1: Na
0: moja
1: nich.
0: muzyka i
1: Ty się
0: moja
1: na nich
0: stajnia
1: nastawiałaś.
0: i się na nich nastawiałam. Tak, no
1: Nastawiałaś się.
0: nastawiałam się też na The Chisel, którego nie było. Ale dobra. Jeszcze powstał jeden bardzo ciekawy tatuaż. Przenieśliśmy na skórę autograf Colina
1: Tak
0: z
1: jest,
0: zespołu
1: GBH.
0: GBH, którzy grali też podczas UCP.
1: To jest ciekawa sytuacja, ponieważ podeszła do mnie dziewczyna przed koncertem GBH i mówi, że chciała się umówić na tatuaż, zapisać w kolejkę, ale zrobi go tylko pod warunkiem, jak udaje się zdobyć autograf od Kolina. A ja mówię, autograf, chcesz wytatuować? I odwróciła nogę, pokazała, że na nodze ma kilka już autografów. Między innymi Smalca, miała
0: Tak.
1: też autografy, bo to...
0: Płotiego z
1: Tak,
0: Exploited.
1: Płotiego z
0: I coś tam
1: Exploited.
0: jeszcze, ale już
1: Nie,
0: nie,
1: no,
0: nie
1: miała
0: pamiętam.
1: kilka autografów i po prostu kolekcjonuje autografy tuzów punk rocka na swojej nodze. Więc jakby no, zapisaliśmy ją w kolejce i dosłownie po koncercie GBH podbiegła do mnie z karteczką, gdzie jest autograf.
0: No i to jest bardzo fajny pomysł. Powiem szczerze, że mi się ten bardziej spodobał, bo ja też mam coś takiego, że kolekcjonuję, tylko że ja z kolei kolekcjonuję na skórze logo, można loga, nazwy kapel, ale kapel, które znam, z którymi się kumpluję. I ktoś z tegoż zespołu robi mi tatuaż na nodze, nawet nie musi być tatuatorem. No każdy ma swoje
1: Upodobania.
0: pomysły, ale tak naprawdę to był bardzo fajny pomysł z tymi autografami. Koncert GBH ja widziałam niestety z
1: No ja
0: daleka,
1: tatuując patrzyłem sobie,
0: ale na
1: ale
0: szczęście na Ultra
1: ja już
0: House.
1: widziałem parę razy GBH, jakby no to jest firma, nie? Tutaj jakby nie ma co
0: Bardzo fajny
1: dyskutować.
0: koncert. Ja
1: GBH zawsze
0: widziałam z
1: dobrze gra
0: daleka.
1: koncerty.
0: Tak, ja widziałam z daleka. Akurat mówię, my mamy to szczęście na UCP, że mamy namiocik tak rozbity, że
1: Jesteśmy
0: nawet
1: przy
0: jesteśmy w
1: scenie.
0: pracy, jesteśmy przy scenie,
1: Więc ja jakby tatuując
0: więc
1: widzę sobie
0: widzimy.
1: każdy koncercik.
0: Dokładnie. No to dobrze, to może teraz posłuchajmy zespołu GBH.
1: Sick boy.

0: Bardzo fajne występy też były. Disable, Disaffect, też Chelsea fajnie zagrało. Co, podobał Ci się Disable?
1: Tak, podobało mi się. Nawet szczerze mówiąc, ja wcześniej tego nie znałam za bardzo. Ty się chyba na to bardziej nastawiałeś.
0: No.
1: Ale tak, tak, bardzo mi się spodobało. No.
0: No wiesz, stara kapela, bardzo mocna płyta. Następna Krwawa kąpiel. No, taki dobry, chyba jedyny...
1: Ostateczna Krwawa kąpiel. No,
0: jedyny debit taki zagrany, jak powinien być po polskiemu.
1: No, no fajne to było. To może byśmy w sumie teraz posłuchali Disable, a dalej jeszcze się zastanowimy, co...
0: No i pozdrawiamy Jacka. Kolejna wojna! Kolejny zbrojny konflikt! Miliony umarłych! Miliony umierających! Ulice zasłane szczątkami ciał! Dzieci zakłuwane bagnetami! Obozy koncentracyjne!

0: Wspomnieliśmy wcześniej też o Disaffect.
1: Bo Disaffect włączaliśmy w poprzednim.
0: Tak, tak. Mi się o wiele bardziej spodobało na żywo. Te dwa wokale, super. No naprawdę, super. Super robią robotę. Damski i męski wokal. Mi się jeszcze podobała Prorwa.
1: Tak, ja ich widziałem pierwszy raz w ogóle. O tym zespole dużo się słyszy. Widzi się na plakatach, że są koncerty. No, nawet nie wiedziałem, czego się spodziewać.
0: Ja na przykład o nich, usłyszałam, jak robiłam wymiankę z Piotrkiem Zającem z Koło Records i wtedy, pamiętam, brałam od niego tą płytę i sobie posłuchałam, ale jednak na żywo to zabrzmiało o wiele lepiej, tym bardziej, że to jest taki street punk pomieszany trochę z taki, cold wave.
1: No, taki coldoi trochę. Nie?
0: No, tak, polsko-białoruski zespół, z tego co wiem, bazujący obecnie w Warszawie. Aha. No, to może teraz.
1: Ten koncert był zaskakujący.
0: To może teraz posłuchamy Prorwy.
1: Pewnie, że tak.
0: Pierwszy numer z płyty Recha, Mury.

0: przypomniałem, siedząc ratując, sobie spoglądałem, co tam sobie gra. Chelsea fajnie było zobaczyć takie zmęczone twarzy starych punkowców z Anglii. Bardzo zniszczeni, ale bardzo energiczny koncert. Widać, że nie w wieku...
1: Porwali do tańca.
0: W wieku 70 lat jeszcze można grać punk rocka. Podobał mi, dla mnie się podobał też zespół Agrimonia ze Szwecji. Ten taki stęczowo-krastowy z wokalistką.
1: A Myteri jeszcze coś tam wspomniał?
0: No Myteri, tak. Powiem tak, że widziałem pierwszy raz Myteri. W sumie oni zagrali tak jak na płycie, nie? To nie był jakiś taki koncert, taki mega porywający. Bardziej mnie zniszczyła Agrimonia, którą jakby też poszedłem pod scenę oglądać, nie? Z żeńskim wokalem, bardzo dobry, mocny taki kraścior. Tutaj jeszcze z warszawskich zespołów ten Damnation, tego nie widziałem wcześniej nigdy, słyszałem o tym zespole. No i też tak właśnie nie pozor, w ogóle czego innego się spodziewałem, a to jednak było też bardzo tak energiczne i hardkorowe. No i oczywiście imprezę zamknęło Dead Tahiti, zespół, który bardzo lubię. Nawet można było sobie kupić ich nowy split ze Spalonymi Mostami z Białegostoku. Więc
1: też tam tańczyłeś pod sceną.
0: Nabyłem go ze sobie tego splita też drogą kupna.
1: Drogą kupna.
0: I jeszcze demówkę kasetową. Więc w sumie mam wszystkie wydawnictwa.
1: A to fajny klimat stworzyli na koniec. Tak naprawdę na zakończenie tego festiwalu to chyba zresztą był bardzo dobrze dobrany zespół.
0: Z reguły, jak coś takiego w stylu takiego zimnego, zimnofalowego czy postpunkowego zamyka festiwal, to aż chce się potańczyć. Ja jestem fanem Dead Tahiti. Więc może włączymy pomniki.
1: Tak, to zaraz włączymy. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, nim zamkniemy Ultra House Picnic, że podczas Ultra House'u, oczywiście jak tradycyjnie co roku miał premierę nowy numer House'u w mojej głowie, który zresztą jest dostępny również u nas w studiu. No i tutaj to może troszkę się pochwalimy, że Tomek zrobił do niego grafiki. Zrobił grafiki na okładkę, na przód, na tył okładki. Też tam zaprojektował naszą reklamę. No i jest z tobą tam fajny, duży wywiad. Jest. No, żeby nasz troszeczkę autoreklamy, słuchajcie. Także jak macie ochotę się dowiedzieć więcej czegoś o Tomku, który nie tylko drze się w Rausie i tatuuje, ale również był przez wiele lat związany z teatrem. Warto sobie ten wywiadzik przeczytać, jakbyście mieli ochotę nabyć to wielkie tomisko, to mówię, zapraszam do Hardcore Tattoo. Stron jest chyba 280, więc jest co czytać.
0: No grube to, Michał.
1: Więc tak. Jest co czytać. Okej, no to zamknijmy Ultra House Picnic numerem Dead Tahiti. Pomniki.
0: Tak jest.

0: Tak jak mówiliśmy, za nami już dwa przystanki, te o których Wam opowiedzieliśmy, Punks Piknik i Ultra House Piknik. Teraz pakujemy się na przystanek numer 3, Festiwal Urwanych Filmów, trzecią edycję.
1: Trzecia edycja, trzeci przystanek, trzecia edycja.
0: Trzecie przystanek, trzecia edycja. FUF rozpocznie się 18 lipca. Sporo zespołów tam zagra. Zagra m.in. Scarface, Los Fastidios, Bolkik i Joeless, gdzie udzielają się Polacy. Zespoły stacjonujące w Londynie.
1: Poza tatuowaniem zagramy też z Rausem.
0: Tak, będziemy tam tatuować. Będzie Tomek grał z Rausem.
1: I będzie kapela naszego, druga kapela perkusisty Mea Culpa.
0: Tak, tak. Potem tydzień później, tu też chcemy zapowiedzieć jeszcze jedną imprezę, na której co prawda dziarać nie będziemy, ale tam też będzie grał Raus.
1: Tak, to jest koncert w Sopocie 27 lipca.
0: Także serdecznie.
1: Tam Raus zagra z Laxitem i Defknelem.
0: To są chyba jakieś lokalne.
1: Tak, to są lokalne kapele. Jedna power violence'owa, jedna hardkorowa. No i my.
0: No, także zapraszamy Was serdecznie i do Sopotu, i na FUF. Na FUF-ie zagra też Kryminalne Tango. Akurat ostatnio Kryminal Tango. Kawałek Kryminalne Tango będę chciała puścić, a ostatnio Łukasz nas niespodziewanie odwiedził w studiu. Tutaj też pozdrawiamy przy okazji. No i co? No i chyba tym byśmy dzisiaj zakończyli dzisiejszą audycję, bo chciałam Wam puścić na koniec Kryminal Tango, które będziemy, przy którym się pewnie pobawimy na koniec FUF-u.
1: Tak.
0: Nie wiem, którzy oni grają,
1: ale
0: pewnie będą pod koniec grali, więc potańczymy.
1: Dobrze.
0: Słuchajcie, widzimy się w takim razie na kolejnych koncertach, festiwalach. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Słyszymy się za około miesiąc i wtedy opowiemy Wam, co się działo w lipcu i co się znowu wydarzy w sierpniu. Trzymajcie się i bawcie się dobrze i bezpiecznie w wakacje.
1: Do zobaczenia.
0: Na razie.
1: I do usłyszenia.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Znowu kilka tygodni przerwy, ale dzisiaj wracam do Was z dawką punk rocka, rock and rolla, rockabilly i nie tylko. Zaczęliśmy właśnie punk rockiem, zespołem Złodzieje Rowerów, a teraz trochę rockabilly ze słonecznej Czarnogóry. Eliza Stark and the Dappers.

Dłuższe przerwy między audycjami mają swoje plusy, na przykład takie, że mam dla Was sporo nowości. Jeden z numerów Elizy Star, który posłuchaliśmy, jest czymś nowym, a teraz coś z Sosnowca. I zmieniamy nieco klimat. Zespół Worms of Senses.

A teraz coś, co zdecydowanie nie jest nowością. Zespół jednoosobowy, na którego koncercie miałem okazję być jakiś czas temu, pierwszy raz w życiu i wywarł na mnie ogromne wrażenie, to też musiałem sobie przypomnieć jego studyjne nagrania. Marszałek, niedawno jeszcze zwany Pizduską.

Od czasu ostatniej audycji minęło sporo czasu, a w międzyczasie minął bardzo ważny dzień, a to urodziny jednego z najważniejszych wokalistów w historii światowego rock'n'rolla. Chodzi oczywiście o Mike'a Nessa.

Były to oczywiście dwa utwory z solowych płyt Majka, więc teraz może jeden z najważniejszych zespołów w historii światowego rock'n'rolla, czyli Social Distortion.

Wróćmy może do nowości polskiego podwórka, bo tu ostatnio sporo się dzieje. Na przykład Shaking Dudy, zespół, o którym ostatnio coraz więcej słychać, jeśli chodzi o ich fonograficzne plany na ten rok. Kolejny nowy, ale stary numer, odświeżona wersja, Zastanów się co robisz, pojawiła się niedawno w serwisach streamingowych i promuje epkę, która pojawi się już niedługo. Shaking Dudy i Zastanów się co robisz.

Jeśli chodzi o polskie nowości, to dzieje się też trochę na punkowym podwórku. Na przykład nowym numerem i bardzo fajnym klipem pochwalił się zespół CF98, czyli nasz jeden z najlepszych towarów eksportowych. Californian Punk w polskim wydaniu. CF98.

Gdyby zapytać mnie o polskie zespoły, które lubię, szanuję, które są dla mnie ważne i które polecam, pewnie mógłbym wymieniać bez końca. Ale gdyby zapytać o konkretnych twórców, jednoosobowe jednostki, jak głupio by to nie brzmiało, no to pewnie nie wymieniłbym ich tak bardzo wielu. Ale na pewno jedną z takich osób jest Pablo Pavo. Twórca, mimo tego, że nie punk rockowy, nie stricte rock'n'rollowy, no to jest dla mnie bardzo ważny i bardzo się cieszę, że ostatnio wiele nowych numerów od niego można posłuchać w serwisach streamingowych. Pablo Pavo.

I już tak powoli pod koniec audycji przenosimy się z Polski do Stanów Zjednoczonych. Posłuchamy zespołu, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem, a poznałem go dzięki wiadomości mailowej od ich wydawcy. Coraz więcej wiadomości od różnych wydawców i menadżerów dostaję na odzewową skrzynkę i jest to naprawdę bardzo miłe, bo dzięki temu poznaję coraz więcej fajnej muzyki. I na pewno bardzo fajną, ciekawą muzyką jest zespół Trashy Annie z Teksasu. Bardzo fajny, rockowy, mocny band.

No i to by było dzisiaj na tyle. Jak zwykle dzięki, że wytrzymaliście do końca. Życzę udanej drugiej połowy weekendu. Trzymajcie się. Cześć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Tymoteusz Krupiak przed mikrofonem. Polskie Jazzy, tak nazywa się ten program. Dziś mam zamiar przedstawić płytę nagraną przez EWBM z zespołem Swing Session. Płyta nazywa się BMN. Została wydana w roku 1981 przez Polskie Nagrania w serii Polish Jazz. EWBM to ikona muzyki i nietuzinkowa osobowość, wokalistka znana z popowych, jazzowych i bluesowych hitów oraz autorka tekstów, pierwsza dama polskiego jazzu. Niepowtarzalny, ciepły głos, sceniczna charyzma i autentyczność, wspaniała wokalistka, wyjątkowa osobowość o nienagannych manierach estradowych. Nagrała 15 albumów, zaśpiewała tysiące koncertów przed publicznością w kraju i na całym świecie. Swą wielką karierę rozpoczęła od zespołu Bemi Beck, formacji wyjątkowej na ówczesne czasy na polskim rynku muzycznym. Współpracowała z największymi nazwiskami polskiej sceny jazzowej, z Wojciechem Karolakiem, Zbyszkiem Namysłowskim, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Markiem Blizińskim, Henrykiem Miśkiewiczem, Andrzejem Jagodzińskim. Zadebiutowała w 1969 roku jako wokalistka grupy bluesowej Stodoła. Wzięła udział w realizacji widowiska Bluesełka, z którym grupa w 70 roku wystąpiła na festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. W 1970 roku wystąpiła także na lubelskich spotkaniach wokalistów jazzowych z kwartetem Zbigniewa Seiferta. W tym samym szczęśliwym dla wokalistki roku wystąpiła na Jazz Jamboree 70 w koncercie Nowe twarze w polskim jazzie. Jest obok Aleksandra Bema i Andrzeja Ipka współtwórczynią zespołu Bemi Beck. Ta nietypowa muzyce polskiej formacja, czująca się równie dobrze w jazzie, muzyce pop, śpiewała na festiwalu Jazz Jamboree 71, dokonała licznych nagrań dla polskiego radia, koncertowała w kraju i za granicą. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Po zmianach personalnych grupa zmieniła nazwę na Bemi Bem. Zmieniła się także stylistyka zespołu, zbliżająca coraz wyraźniej wokalistyką Ewy Bem do jazzu. Choć Ewa Bem występowała na festiwalach jazzowych, to sporo udzielała się także na pop muzycznych estradach. Zyskała wtedy spore uznanie szerszej publiczności oraz ogromną popularność. Może właśnie dlatego wokalistyka Ewy Bem wymyka się z standardowej klasyfikacji, bo z jednej strony jest to bodaj najznamienitszy polski głos jazzowy, z drugiej interpretacja przebojów muzyki rozrywkowej jest u Ewy Bem profesjonalnym, pięknym szlagierem. Nagrany dla prestiżowej serii Polish Jazz album BMN, zrealizowano w 1981 roku z formacją jazzowych gwiazd Swing Session. Ewie Bem towarzyszyli trębacz Henryk Majewski, saksofoniści Zbigniew Jaremko, Henryk Miśkiewicz, puzonista Zbigniew Konopczyński, pianista Andrzej Jagodziński, basista Jerzy Stawarz, gitarzysta Henryk Stefański, perkusista Tadeusz Fedorowski oraz gościnni Zbigniew Wodecki i orkiestra smyczkowa. Poza standardami jazzu, na przykład Misty, The Man I Love, Groovin' High, Ewa Bem brawurowo zaśpiewała także swoje przeboje. Dzień dobry, Mr. Blues, rób co chcesz i bądź mężczyzną, plasując album wśród najważniejszych płyt polskiego jazzu. Płyta została nagrana w kwietniu 1981 roku w Warszawie i została wydana tego samego roku przez Polskie Nagrania Muza w wersji stereofonicznej. Reedycja nagrań ukazała się na kompakcie w roku 2005. Dobra, czego posłuchamy? Midley, Misty, The Man I Love, Oh What a Beautiful Morning, Groovin' High, Bądź Mężczyzną, Czy Powie Mi Pan Dzień Dobry, Dzień Dobry Mr. Blues, Wyznanie Wieczorne, Tylko Dni, Rób Co Chcesz. No to posłuchajmy. Ewa Bem i zespół Swing Session, płyta BMN. Rok 1981.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wiesz, że twój kraj to państwo twardziel, skoro jego ksywa to forteca Iran. Mimo że wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone, Turcja czy Arabia Saudyjska, są wrogo do niego nastawione, Iran nie był terenem walk od czasów II wojny światowej. Iran posiada całkiem sporą armię, ale to, co czyni potencjalne podbicie kraju jeszcze trudniejszym, to jego górzyste położenie. Topografia Iranu przypomina afgańską, a w kraju tym wciąż istnieje wiele kryjówek terrorystów lata po tym, jak miała tam miejsce misja NATO. Rząd Iranu dysponuje siecią podziemnych baz głowic i twierdzi, że punkty te istnieją 500 metrów pod ziemią, pod każdym miastem i w każdej prowincji. Wojska, które zdecydowałyby się na inwazję na Iran, musiałyby zdobywać każdą z tych baz z osobna. Niekończący się i krwawy proces. Wielu podejrzewa również, że irański program nuklearny ma na celu stworzenie broni jądrowej. Mimo że irański układ jądrowy może sprawić pewne spowolnienie w atomowych ambicjach kraju, to państwo to i tak zaczęło ostatnio testować rakiety zdolne do przenoszenia głowic. A na taki odwet nikt nie chce się narażać.

Jeśli moja osoba tak ci dzisiaj noży, zostanę od jutra twym aniołem stróżem. Będę Harvey'em Keitelem, będę twoim bohaterem. Będę ekshibicjonistą z bielizną przeźroczystą. Będę twoją kobietą, o, co to, to nie to. Będę awangardą, końca wieku awangardą, albo twoją pogardą. Będę twoim kitem szczelim, będę tobą w niedzielę, będę sobą w sobotę, będę dla ciebie robotem. Będę twoim Mefisto, załatwimy sprawę czysto. Będę twoim koniem, ty będziesz woźnicą. Będę pamiątką bezcenną, będę biletem lotniczym. Będę twoją kokainą, herą i amfetaminą. Będę twoim kompotem, strasznie się poczujesz po tym. Będę twoim okiem, co się ledwo wynurza spod powiek, czystym jak marzenie. I będę też marzeniem, co w oko się zamienia. I będę marzeniem, co w oko się zamienia. Będę twoim niewolnikiem, głodnym i wyjącym wilkiem. Będę walczył w twym imieniu. Mogę też być dla ciebie trupem. Lepsze to niż palec w dupie. Będę zawsze bliski wrzenia, ale nie będę się wtrącał. Będę jako miedź brzęcząca, co kalekom sen wytrąca. Będę twoją musztardą, grubą bertą i petardą. Będę twoim ciasnym butem, będę gumką do mazania. Będę twoim namaszczeniem, będę twoim AIDS. Będę twoim Nowym Jorkiem, ogórkiem i rozpiętym rozporkiem. Będę przypalonym włosem, ostatnim papierosem i słoikiem. Z tym słoikiem przesadziłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem.

0: Pozdrawiamy tam na chodniku, też ludzi w chodniku, na ulicy, ulicę Górniczą.
1: Ludziku.
0: Ludziku na chodniku. Gądziu mówi. Poczekaj.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Właściciel tego domu przez dekadę odmawiał sprzedaży swojej nieruchomości rządowi i odmówił przyjęcia odszkodowania za jego wyburzenie. Sytuacja miała miejsce, jak w wielu takich przypadkach, w Chinach. Parterowy dom zawiera 40-metrowe mieszkanie i znajduje się w wykopie pośrodku czteropasmowego połączenia komunikacyjnego. Właścicielka, znana pod nazwiskiem Liang, powiedziała, że nie zgodziła się na przeprowadzkę, ponieważ rząd nie zaoferował jej nieruchomości zastępczej w idealnej lokalizacji. Pani Liang jest jedyną osobą z łącznie 47 gospodarstw domowych i 7 firm, które nadal tam mieszkają. Władze twierdziły, że zaoferowały mieszkańcom wiele różnych miejsc zamieszkania, a także system rekompensat pieniężnych, ale ona odrzuciła je wszystkie. Kobieta stała się kimś w rodzaju celebryty, a ludzie gromadzą się koło jej domu, aby robić sobie zdjęcia. Inżynierowie powiedzieli, że posiadłość Liang jest całkiem bezpieczna w przejściu podziemnym, jednak przedstawiciele rządu wciąż z nią rozmawiają i próbują namówić ją do przeprowadzki.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Andrzej Poniedzielski mówił, że nie chce mi się za bardzo październiczyć. To teraz sobie popaździerniczmy razem. Jest 16:30.

Czuć, że przygrzewa to jednak jest dobrze, chyba nie? Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek, w sensie od słońca, bo chciałem coś powiedzieć innego, ale no, takie coś na początku, że tak powiem, października, przełom września, no, anomalie zdarzają się także i te dobre, więc cieszmy się z tego póki możemy, bo i także wśród tych nowych wydawnictw, które mam przed wami do zaprezentowania, też jest warto tym samym na co czekać było, a jest jeden taki gość, na którego no czekać było chyba trzeba dosyć dłużej, chociaż no pewnego momentu chyba też miał jakąś dłuższą przerwę w karierze, chociaż nie wiadomo, czy coś jeszcze po drodze nagrywał. To The Age of Everything autorstwa Johnego Mara się ukazało. Bardzo przyjemny, powiedziałbym, gitarowy album. Nadworny kompozytor The Smiths całkowicie postanowił coś od siebie dać takiego konkretnego i przyjemnego, a zarazem pełnego, że tak powiem, sensu. Co w kompozycjach jest jego, że tak powiem, anormalnym, chociaż w zasadzie mówiąc, no, większość piosenek The Smiths autorstwa Mara jest przede wszystkim pięknie skomponowana, bo to świetny gitarzysta jest, czego dowodem będzie utwór Spin, który zabrzmi, a sobie potem też poleci Ophelia, której dawno, to znaczy zbierałem się z samym zagraniem tego na antenie Radia Odzew, ale to był kawałek ograny przez inne stacje, więc dopiero teraz w dniu płyty mogę bez żadnego grzechu Guilty Free kompletnie wam zaprezentować. Tak więc słuchamy.

Czyżby to były dobre piosenki? Tak. Czyżby to byłby album roku? Nie wiem, bo dopiero co w środę nagrywam tą audycję i już wydaje mi się, że to jest naprawdę świetny album, który w pierwszej dziesiątce by się na pewno znalazł. Johnny Ma, The Age of Everything we fragmentach, przedtem oczywiście Spin, no i teraz Opilia. Chciałoby się powiedzieć, że takich smaczków na pewno dzisiaj będzie więcej z tego prostego względu, że niektórzy starzy wyjadacze rocka typu tam Johnny Marr, czy też nawet Bono wymyślają sobie nowe koncepcje, czy też recyklingują stare, bo jeśli za chwilę usłyszycie zwiastun nowego albumu zespołu U2, jakim jest Carnival de Luz, czy też La Luz, który wydany zostanie w listopadzie, to na pewno spojrzycie się za siebie i pomyślicie sobie, że ja to gdzieś w końcu chyba słyszałem.

To brzmi jak Vertigo 2.0, a nawet 3.0. Silencio z nadchodzącej płyty YouTube. Skoro jednak, można by powiedzieć, wywołaliśmy wilka z lasu i doskonale się można było popatrzeć za siebie, że jednak, no, tutaj pewien recykling nastąpił, to wróćmy sobie jak za dawnych lat i posłuchajmy oryginału.

Jej! Ja miałem dokończyć Zabano, ale jednak nie wyszło. No to wspominałem, że jednak ten eksperyment myślowy, który wam chciałem zaserwować, wymknął się spod kontroli. Miejmy nadzieję, że cała reszta nowego albumu Carnaval de Luz, czy La Luz, będzie o wiele lepsza i może chłopcy się jakoś lepiej postarają. Co innego może o sobie powiedzieć zespół The Pineapple Thief, bo oni mają zamiar wypuścić nową płytę, prawdopodobnie chyba w przyszłym tygodniu, chociaż nie wiem, nie sprawdzałem konkretnie daty, ale no gdzieś tak chyba pomiędzy 8 a 9 października powinno coś być. Jedna

No, całkiem bardzo pożywne. The Pineapple Thief, God knows, z nadchodzącej płyty, której oczywiście tytułu nie mam przed sobą, ale nie szkodzi poszukać sobie samemu. No to cóż, teraz zaglądamy sobie gdzieś, nie wiem, czy do Włoch, czy do Niemiec, bo zapomniałem jednak, skąd ten zespół pochodzi. Mianowicie z Chodzi o Graph, ale nie o Van der Graph Generator, tylko po prostu o sam Graph. Taki w czystej postaci mocno czarno-rock'n'rollowy, czy nawet taki mocno pogańsko-metalowy zespół, który nieźle tym samym garzy i wypuścił swój album, z którego pochodzi właśnie ten oto w pełni mówiący o sobie wiele niż wokalista śpiewający tytuł. As the cursed moon cast its unholy light, czyli no, przeklęty księżyc błyszczy swoim nieświętym światłem.

chrupie tymi gitarami do samego końca. Call of the Blood zespołu Graf, który poniekąd chyba pochodzi z Włoch, bo sama wytwórnia wydająca ichże pochodzi oczywiście z Katani we Włoszech, więc wszystko się na pewno zgadza. No to teraz będzie też ostra łupanka, ale taka powiedzmy, no technometalowa, nie wiedząc właściwie, czy zniesiecie to wszystko, chociaż zespół This Simulator na pewno wielu fanom, że tak powiem, ta nazwa mówi i ich nowy album brzmi właśnie między innymi tak.

W sensie artifice dissolves, to właśnie zdradziłem tutaj przed chwilą datę, nazwę tegoż albumu This Simulator. Chciałem powiedzieć tylko, że właśnie a propos technometalu, chciałem powiedzieć, że chodzi tu o łamane brzmienia, czy też riffy gitarowe, które jednak się mocno ze sobą spięły w tym utworze Eloid, który jest właśnie z tejże najnowszej płyty Artifice Dissolves. Ci panowie pochodzą z Montrealu, więc troszeczkę takiego, no, rasowego kanadyjskiego, że tak powiem, akcentu francuskiego można było usłyszeć w tymże utworze. No i jest to przyjemna propozycja. Też także ze względu na to, że 20 Buck Spin, sama, że tak powiem, wytwórnia ich wydaje, więc koniecznie warto ich ogarnąć na Bandcampie. Nie tyle, że odgadnąć ich brzmienia, czy w ogóle grają tech metal czy technometal. W ogóle to chyba jest jedno z moich ulubionych neologizmów, z których chyba będę często korzystał. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na zespół Kingdom of Giants, który wydaje swój album Our Super. Nie można byłoby powiedzieć o nich zbyt wiele z tego prostego względu, że grają porządny metalcore, chociaż mi się tylko może tak wydawać. A wam na pewno po usłyszeniu Rain z ich tejże najnowszej płyty może się wydawać zupełnie inaczej, chociaż no tutaj mój język nie jest w stanie tego wysłowić tak za bardzo.

Z Jackson pochodzą ci panowie Kingdom of Giants i R-Super, chciałem powiedzieć, nie R-Super, tylko R-Super, pisane przez US, U-R-P-E-R. Na pewno bym w jakiś sposób zwyciężył w pewnym sensie konkurs ortograficzny, czy nawet tak zwane Spelling Bee gdzieś w Stanach, gdybym tylko miał 13 lat, ale jakoś mi się do tego do tej pory nie paliło. Nawet jeśli chodzi o dyktanda, Boże, ja wielokrotnie w tych dyktandach często przegrywałem. I chyba robię to nadal. Pozdrawiam tutaj Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie i panią Kasię. Będzie wiedziała, o co chodzi. Także teraz odrobina historii. Musimy się spiąć, bo to trochę czasu zostało. The Police wydało 3 października, właśnie w tym dniu 1980 roku, swój jeden z najsławniejszych albumów, jakim jest Zenyatta Monteta. I z tegoż wyjąłem dla was początek samego albumu, który jest bardzo, że tak powiem, charakterystyczny. Miałem znaleźć wersję taką bardziej z lat 80., w której to jest taki powolny, że tak powiem, dosyć przyjemny klimat, ale nie udało mi się jej znaleźć, w której to cały zespół z Coplandem i Stewartem i też z Summersami śpiewają tak powoli. Don't stand so close to me. Więc musicie się nacieszyć wersją, którą wybrałem dla was, Synchronicity, wersją koncertową przede wszystkim. No i też tak samo będzie dosyć przyjemna. The Police oczywiście teraz w Narcyście.

Ależ to esencja de polis. No, w miarę mówiąc, tak, dziękujemy oczywiście Sting. W miarę mówiąc, to jest, że tak powiem, jedno z tych koncertowych nagrań, w których to czuje się tą atmosferę bardziej taką, no, intymną, przyjemną, chociaż no, z drugiej strony chciałoby się znaleźć w tym tysięcznym tłumie, które skanduje oczywiście Don't Stand So Close To Me, czy też no, parę innych utworów du-du-du, da-da-da, na pewno. No i no te marzenie jednak w pewnym sensie mogłyby się kiedyś ziścić, chociaż nie jestem z tamtej epoki. Cóż, to teraz przechodzimy do czegoś, co można byłoby połączyć ze sobą kolor pomarańczowy z samym Kazikiem, no i też z kultem, bo październik jest ważną porą dla samego kultu z prostego względu, że są pomarańczowe trasy i tak dalej z tym związane, bo 1 października 25 lat temu został wydany album Salon Recreativo, na którym ukazał się jeden chyba z moim zdaniem głośnych, chociaż o tyle ważnych utworów z tego prostego względu, że ukazał się ten album tuż po zamachach 11 września na World Trade Center i z tego prostego względu troszeczkę on namieszał, jeśli chodzi o parodyzowanie muzyki takiej folkowo-popowej. Tutaj Goles Orkiestra się tu kłania, ale z prostego względu tutaj się trochę zapętlam. Chciałem powiedzieć, że jednak bardzo lubię ten kawałek z tej płyty, mimo tego, że to jest singiel, z którego bardziej można być dumnym niż z całej reszty płyty. Brooklińska Rada Żydów.

Niby to klezmer, ale z duszą. Kasik Staszewski, Kult z pomarańczowej płyty Salon Recreativo. Jak już mówiłem, niezbyt takiej lubianej wśród fanów Kultu, ale jednak warto sobie ją przeboleć, żeby bardziej posłuchać. Tymczasem powoli zmierzamy do końca i chciałbym wam powiedzieć, że będę miał jakiś ciekawy wywiad do zrobienia z bardzo ciekawą osobą, ale jeszcze się z nią umawiam i nie wiem, czy będę mógł ją tenże album zrobić. Nie album, tylko wywiad. Matko jedyna, mi się to wszystko tak miesza, a czuję się, jakby już mi dopamina schodziła z tegoż procesu, że tak powiem, tworzenia samego programu. Chodzi o to, że będę miał ciekawy wywiad do zrobienia gdzieś w przyszłym tygodniu i być może, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to na pewno Narcysta będzie, jeśli nie, to dam sobie z tym wszystkim spokój i wam też do jakiegoś czasu. Tymczasem chciałbym wam podziękować za to, że byliście ze mną do końca, a tam pachołek i oczywiście chciałbym jeszcze zaprezentować mój też taki mały guilty pleasure, jeśli chodzi o tą płytę Salon Recreativo, czyli najbardziej chciany bandyta w Polsce. Piosenka o pewnym bandycie, który jest widziany dobrze na salonach i dobrze się ma. Czyżby to nawiązanie polityczne? No, szukajcie, a znajdziecie, chciałem powiedzieć. No, mi się wszystko plącze. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Dużo tych przesterów z tego prostego względu, chyba że tego, no z prostego względu już muszę się zamknąć. Bajow, do usłyszenia.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. African kids playing.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina. Audycja, w której przedstawiamy wartościowe soundtracki, ścieżki dźwiękowe. Dziś mam zamiar przedstawić soundtrack z filmu Trio z Belleville. Albo Belleville. Z roku film i soundtrack datowane są na rok 2003. Ścieżka dźwiękowa do tego filmu, skomponowana przez Benoît Charesta, to w opinii krytyków muzycznych i filmowych absolutne arcydzieło muzyki filmowej. Jedna z najbardziej oryginalnych ścieżek dźwiękowych XXI wieku. Ponieważ w całym filmie dialogi prawie nie występują, muzyka i efekty dźwiękowe przejęły na siebie rolę głównego narratora. Recenzenci z całego świata, w tym eksperci z platformy AllMusic czy społeczności Radio Music, oceniają ten album niezwykle wysoko, zwracając uwagę na kilka kluczowych aspektów. Recenzenci podkreślają, że muzyka Charest ma niesamowity, archaiczny urok, przenosi słuchacza prosto do paryskich klubów nocnych z epoki. Główny motyw, czyli piosenka Belleville Rendezvous, to energetyczny, zaraźliwy swing oparty na chwytliwym refrenie. Znakomicie naśladuje styl zespołów wokalnych w typie The Andrews Sisters, łącząc go ze współczesną, lekko surrealistyczną produkcją. To, co zachwyca krytyków najbardziej, to niebywała pomysłowość w doborze instrumentów. Ponieważ filmowe trojaczki to emerytowane gwiazdy estrady żyjące w ubóstwie, tworzą muzykę z tego, co mają pod ręką. W recenzjach kompozycji takich jak Cabaret Hoover podkreśla się mistrzostwo wplatania w jazzowe sekcje rytmiczne dźwięków z sapiącego i warczącego odkurzacza, skrobiącej metalowej kratki z lodówki, szelestu gazety, szprych i koła rowerowego, na którym gra Madame Souza. Charest zamienił te codzienne hałasy w pełnoprawną, rytmiczną i melodyjną awangardę. Album jest chwalony za to, jak idealnie odwzorowuje dramaturgię filmu. Utwory płynnie przechodzą jeden w drugi, na przykład motywy związane z psem Brunonem. Charest sprawnie żongluje skrajnymi nastrojami. Obok radosnego, szalonego swingu i akordeonowych melodii wyścigu Tour de France dostajemy melancholijne utwory jak Attila Marcel oraz mroczne, niemal noir, jazzowe motywy ilustrujące francuską mafię. Pojawia się tu nawet genialnie wpleciony klasyczny akcent w postaci preludium numer 2 c-moll Jana Sebastiana Bacha. W nielicznych, bardziej surowych recenzjach, na przykład od niektórych użytkowników Radio Music, pojawia się zarzut, że choć kluczowe kompozycje są genialne, to po oderwaniu od obrazu kinowego część albumu, krótsze miniatury muzyczne, może sprawiać wrażenie typowego ilustracyjnego zapychacza tła. Mimo to ogólny werdykt jest jednoznaczny. To ścieżka dźwiękowa z ogromną duszą, tryskająca humorem i techniczną wirtuozerią. Jest równie ekscentryczna, urocza i groteskowa jak sama animacja. A teraz 19 utworów, krótszych lub dłuższych, które wypełnią nam najbliższą przynajmniej godzinę. Sorry za moją francuszczyznę. Sous le pont, Belleville Rendezvous, wersja francuska, Cabaret d'ouverture, Générique d'ouverture, Tour de France, Attila Marcel, Thème Bruno, Tout du Bruno, Easy Bruno Easy, a Belleville Rendezvous, demo, wersja demo, Thème de la French Mafia, a Bach à la Jazz, a Cabaret Aspirateur, La Jungle de Belleville, Barbier Checo Checo, Papa pa Palavas, Retour de la French Mafia, Filature, Pursuit i na końcu Belleville Rendezvous, wersja angielska. Zapraszam, to jest naprawdę uczta muzyczna. Trio z Belleville, rok 2003, kompozycja Benoît Charesta.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Onitsza, Nigeria, najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Liczba mieszkańców miasta w granicach administracyjnych podczas spisu powszechnego w 2006 roku wynosiła 262 tysiące. Jednak cała aglomeracja liczy ponad 7 milionów, co czyni ją jedną z największych w Afryce. W mieście znajdują się katedry katolicka i anglikańska oraz seminarium nauczycielskie dla kobiet i osiedle trendowatych. Miasto zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia jako najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Źródła zanieczyszczenia obejmują burze piaskowe, gazy emitowane przez pojazdy, wszystkie rodzaje spalania oraz działalność przemysłową, taką jak produkcja cementu, budownictwo, górnictwo i hutnictwo. To miasto jest rażąco zanieczyszczone nie tylko pod względem jakości powietrza, ale także stałych odpadów, które zaśmiecają ulice, blokując odpływy i zanieczyszczając wodę dookoła. Bez ani jednego kosza na śmieci w zasięgu wzroku sterty nieuregulowanych wysypisk śmieci zajmują pobocza dróg i rogi ulic. Nie ma danych na temat tego, jak na zdrowie mieszkańców wpływa sytuacja, ponieważ opieka zdrowotna w tym regionie praktycznie nie istnieje. Mieszkańcy są pozostawieni sami sobie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Włókno węglowe. To materiał wyjątkowy pod każdym względem. Niezwykle wytrzymały, lekki, o unikalnym, prestiżowym wyglądzie. Materiał ten jest wciąż owiany pewną dozą tajemnicy. Jeszcze 40 lat temu dostęp do niego miały jedynie ośrodki wojskowe i NASA. Początki tego materiału sięgają lat 60. ubiegłego wieku. Jednak w tym okresie jego produkcja była tak kłopotliwa i kosztowna, że dostęp do tego materiału miało jedynie wojsko oraz lotnictwo. Materiał ten jest niezwykle lekki. Pierwszy raz zastosowany został jako element pojazdu dostępnego dla prywatnych użytkowników w 1994 roku. Wykonano z niego karoserię samochodu McLaren F1. Był to okres przełomowy, ponieważ jak się okazało, cała karoseria auta ważyła około 100 kg, co było w tym okresie nie do pomyślenia. Obecnie materiał jest wykorzystywany znacznie częściej, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, przy produkcji ram rowerowych, nart, rakiet tenisowych, wędek, masztów, śmigieł czy jachtów. Włókno węglowe wykonane jest z wysoce zorganizowanej struktury włókien węgla. Każde włókno składa się z kilku tysięcy nitek. Pojedyncza nitka ma grubość zaledwie 1/10 włosa i składa się z setek tysięcy atomów węgla. Włókno węglowe jest około 5 razy bardziej wytrzymałe niż stal. Jest materiałem niezwykle sztywnym, ma niską rozszerzalność cieplną oraz doskonale przewodzi prąd.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Amerykańskie nuklearne lotniskowce. Lotniskowce to najpotężniejsze jednostki pływające świata i niezwykle istotny fundament amerykańskiej potęgi morskiej. Niewiele państw może sobie pozwolić na posiadanie choćby jednego takiego kolosa, a Stany Zjednoczone mają ich w służbie aż 11. Obecnie wszystkie z amerykańskich lotniskowców posiadają napęd nuklearny, co oznacza, że mogą poruszać się nieustannie na morzu przez okres około 25 lat bez konieczności tankowania. Między innymi dzięki temu zabiegowi okręty nie muszą cumować w portach, mogą bez przerwy znajdować się na morzu. Oczywiście okręt tak duży jak lotniskowiec oprócz wielu plusów posiada również pewne wady. Między innymi to, że przez swój rozmiar i trudności w manewrowaniu jest bardzo łatwym celem dla wroga. Właśnie dlatego lotniskowce nigdy nie pływają same, zawsze są eskortowane przez kilka innych jednostek, takich jak łodzie podwodne, niszczyciele czy statki z zaopatrzeniem. Oczywiście taka ilość statków niesie za sobą też dużą ilość żołnierzy. Dlatego właśnie lotniskowce i inne pływające razem z nimi statki działają przez wiele miesięcy jako niezależne miasta położone na morzu.

a ja się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwą

0: konstytucję.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty umilasz czas leniwo.

złociste, kryształowej koczystej, stoją na fortepianie, pod fortepianem to ja.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W okolicach Wołogradu odkryto niezwykłe, kamienne formacje przypominające jaja dinozaurów. Te wapienne kule, które zostały znalezione kilka lat temu, stały się przedmiotem fascynacji i kontrowersji wśród mieszkańców i naukowców. Ich wnętrze przypomina żółtko ze zbitego piasku, co dodatkowo wzmacnia przekonanie o ich prehistorycznym pochodzeniu. Jednak nie wszyscy są przekonani co do tej teorii. Eksperci uważają, że te kule są pozostałościami z przeszłości, będąc fragmentami występującej tam skały żelazistej. W okolicach Wołogradu znajdują się bowiem duże złoża żelaza. Mieszkańcy okolicznych miejscowości wspominają, że podobne formacje były znajdowane w tym miejscu już 100 lat wcześniej. Te tajemnicze jaja stały się przedmiotem lokalnych legend i opowieści. Niedawno doszło do próby przewiezienia tych kamieni do prywatnych posiadłości przez niektórych mieszkańców, co wzbudziło wiele kontrowersji. Dzięki interwencji innych mieszkańców te cenne formacje pozostały na swoim miejscu. Chociaż te kamienne kule przypominają jaja dinozaurów, nie ma jednoznacznych dowodów na to, że faktycznie nimi są. Jednak w różnych innych częściach świata odkrywano prawdziwe jaja dinozaurów, które dostarczyły naukowcom cennych informacji na temat życia tych prehistorycznych stworzeń. Jednym z najbardziej znanych takich miejsc, gdzie odkryto takie jaja, jest prowincja Henan w Chinach, gdzie znaleziono setki dobrze zachowanych okamieniałych jaj. W świetle tych odkryć jaja z Wołogradu stanowią fascynujący element lokalnej historii i kultury, a ich prawdziwe pochodzenie wciąż pozostaje zagadką.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Ostatnie odkrycie fizyków, które zostało nagrodzone Nagrodą Nobla w 2025 roku, ujawniło nie tylko coś dziwnego, ale dosłownie obudziło uśpiony świat kwantowy. To, co wcześniej obserwowano tylko w pojedynczych elektronach i atomach, nagle ujawniło się w układzie składającym się z miliardów cząstek działających jako jedna całość. Nie jest to już laboratoryjna sztuczka, ani coś egzotycznego, ale prawdziwa zmiana paradygmatu. Po raz pierwszy naukowcy zarejestrowali makroskopowe tunelowanie kwantowe. Jest to proces, w którym nie pojedyncza cząstka, ale cała armia połączonych cząstek przeszła przez barierę energetyczną, jakby w ogóle nie istniała. W istocie zaobserwowali oni, jak prawa kwantowe, które jesteśmy przyzwyczajeni uważać za niewidzialne, nagle wtargnęły do naszego świata. To tak, jakby rzeczywistość postanowiła przypomnieć nam, że jest znacznie głębsza i bardziej tajemnicza, niż się wydaje. Jest to moment, który fizycy porównują do przebudzenia giganta. Przez dziesięciolecia ludzkość wierzyła, że efekty kwantowe pozostają poza zasięgiem wzroku, poza skalą mikroskopową. Nagle okazało się jednak, że nawet obiekt makroskopowy może zachowywać się zgodnie z prawami prawdopodobieństwa, przenikając przez bariery. W ten sposób narodziła się nowa era, w której znane granice między tym, co możliwe, a tym, co niemożliwe, uległy zatarciu. Jeśli ktoś z uśmiechem twierdził, że teleportacja to temat science fiction, to teraz ten śmiech cichnie. W końcu u podstaw tego odkrycia leży zasada, że materia jest w stanie poruszać się bez przemieszczania się w klasycznym sensie. Rzeczywistość kwantowa nie jest już tylko na czubku igły. Puka do drzwi naszego makroskopowego świata. Aby zrozumieć pełny zakres tego odkrycia, musimy najpierw zrozumieć istotę tego, co fizycy nazywają tunelowaniem kwantowym. Wyobraź sobie ścianę mocną jak stal i cząstkę. Mały elektron, który zgodnie z wszystkimi prawami fizyki nie powinien być w stanie przez nią przejść. Po prostu nie ma wystarczającej energii, aby pokonać tę barierę. Ale w cudowny sposób czasami ląduje po drugiej stronie, jakby przecisnął się przez zabronioną przestrzeń. Bez pęknięć, bez dziur, bez zniszczeń. Po prostu zniknęła z jednej strony i pojawiła się po drugiej. W języku mechaniki kwantowej nie jest to magia, ale przejaw fundamentalnej zasady nieoznaczoności. Cząstka nie jest kulą, ale funkcją falową, która opisuje prawdopodobieństwo jej lokalizacji w różnych miejscach. A jeśli istnieje prawdopodobieństwo nawet najmniejsze, cząstka może przeniknąć przez barierę. Z punktu widzenia fizyki klasycznej jest to nonsens. Z punktu widzenia fizyki kwantowej jest to normalne. Jednak przez wiele dziesięcioleci uważano, że takie sztuczki zdarzają się tylko w mikrokosmosie. Tak, elektrony w atomach tunelują z jednego stanu energetycznego do drugiego. Tak, w ten sposób działają diody tunelowe, skaningowe mikroskopy tunelowe, a nawet fuzja jądrowa w gwiazdach. Ale wszystko to dzieje się w skali nanometrów i mikrodżuli. Świat większy niż atom wydawał się być niezawodnie chroniony przed takimi dziwactwami. Teraz jednak czasy się zmieniają. Kiedy fizycy zademonstrowali tunelowanie makroskopowe, stało się jasne, że efekt ten nie jest ograniczony rozmiarem cząstek. Może on przejawiać się w układach składających się z miliardów elektronów, o ile zachowują się one jako jedna kwantowa całość. Oznacza to, że granica między światem mikro a makro jest warunkowa. To, co uważaliśmy za wyłączną właściwość cząstek subatomowych, może przejawiać się w obiektach widocznych pod zwykłym mikroskopem. Ale po co nam to? Odpowiedź leży nie tylko w naukowej ciekawości, ale także w technologicznej chciwości ludzkości. Tunelowanie kwantowe od dawna stanowi sedno wielu urządzeń. Bez niego nie byłoby mikroelektroniki, ponieważ efekty tunelowania determinują zachowanie tranzystorów na granicy miniaturyzacji. Bez niego nie działałyby lasery i panele słoneczne, ponieważ nawet światło w istocie tuneluje między stanami kwantowymi. A teraz, gdy nauczyliśmy się obserwować ten efekt na poziomie makroskopowym, otworzyły się drzwi do jeszcze bardziej oszałamiających możliwości. Na przykład komputery kwantowe, które wykorzystują superpozycje i efekty tunelowania, do znajdowania rozwiązań nieosiągalnych dla klasycznych maszyn lub nadwrażliwe czujniki kwantowe zdolne do wykrywania najmniejszych fluktuacji grawitacji lub pól magnetycznych. Nawet koncepcja teleportacji informacji opiera się na tej samej podstawie. Cząstki lub układy cząstek mogą zmieniać stan bez przechodzenia przez etapy pośrednie, co przypomina kwantowy charakter tunelowania. Ale jest też głębsze znaczenie. Tunelowanie kwantowe rodzi pytanie, co właściwie oznacza przeszkoda? Jeśli na poziomie podstawowych praw materia może przenikać przez każdą barierę bez jej niszczenia, być może sama rzeczywistość nie jest zbudowana jako solidny blok, ale jako sieć możliwości. W tym ujęciu świat staje się nie areną zderzeń cząstek, ale oceanem prawdopodobieństw, w którym wszystko jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Nic dziwnego, że filozofowie i fizycy coraz częściej odnoszą się do tunelowania jako pomostu między niemożliwym a możliwym. Pokazuje to, że nawet gdy droga wydaje się zamknięta, natura znajduje sposób, aby ją ominąć. Czasami pośrednio, nieoczywisto, ale zawsze zaskakująco. Dlatego wielu uważa to zjawisko nie tylko za fakt naukowy, ale za metaforę samego wszechświata, który przełamuje bariery, nawet jeśli logika mówi co innego. A teraz, gdy ta właściwość wyszła ze świata mikroskopowego na poziom widocznych eksperymentów, mamy szansę nie tylko obserwować cuda, ale także je kontrolować. Dosłownie stworzyć urządzenie, w którym obiekt makroskopowy przenika przez barierę tak naturalnie jak elektron. Czasami odkrycia naukowe są jak poezja, tyle że zamiast słów są wypełnione wzorami, a zamiast rymów błyszczą liczbami i wykresami. Tak właśnie wygląda historia trzech osób, które w 2025 roku otrzymały Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie makroskopowego tunelowania kwantowego. Zjawisko to zmusiło fizyków do świeżego spojrzenia na samą koncepcję rzeczywistości. Bohaterami tego odkrycia byli John Clark, Michel Devar i John Martinez, trzej naukowcy, których obecnie nazywa się łącznikami między światami. Udało im się nie tylko potwierdzić istnienie efektów kwantowych w dużych układach, ale dosłownie zobaczyć, jak świat kwantowy budzi się w skali makroskopowej. Historia ich pracy rozpoczęła się na długo przed obecnym triumfem. Już w latach 80. fizycy podejrzewali, że w układach nadprzewodzących, w których elektrony łączą się w pary, tak zwane pary Coopera, efekty kwantowe mogą się ujawniać, jeśli pary te zachowują się spójnie jako pojedyncza fala. Jednak teoria to jedno, a dowód to zupełnie inna sprawa. W końcu, aby zaobserwować tunelowanie, konieczne było stworzenie warunków, w których spójność kwantowa jest zachowana w układzie zawierającym miliardy cząstek. Właśnie to udało się osiągnąć grupie Clarka, Devara i Martineza. Zbudowali oni specjalny nadprzewodzący obwód kwantowy, miniaturowy obwód elektryczny przypominający niewielki prąd pierścieniowy. W temperaturze bliskiej zeru absolutnemu prąd w nim mógł pozostawać w stanie spoczynku lub przeskakiwać do innego stanu kwantowego. Wyglądało to tak, jakby cała fala elektronów przechodziła przez barierę energetyczną bez rozbijania się lub rozpraszania. W laboratorium proces ten wyglądał niemal normalnie. Na ekranach urządzenia pojawiła się krzywa rejestrująca przejście prądu z jednego stanu do drugiego. Ale za tym błyskiem kryła się chwila porównywalna do cudu. Po raz pierwszy fizycy zaobserwowali makroskopowy obiekt, a nie pojedynczą cząstkę przenikający przez barierę, tak jak robią to elektrony lub fotony. Eksperyment był zarówno elegancki, jak i imponujący. Elegancki, ponieważ wykorzystywał niezwykle precyzyjne pomiary i niemal fantastyczną czystość nadprzewodników. Wspaniały, ponieważ wynik obalił znany podział świata na klasyczny i kwantowy. Naukowcy skutecznie wykazali, że w idealnych warunkach obiekt makroskopowy zachowuje się jak pojedyncza, gigantyczna cząstka kwantowa. W układzie zawierającym miliardy elektronów indywidualność znika, pozostawiając pojedynczą falę prawdopodobieństwa, która podlega prawom mechaniki kwantowej. A jeśli ta fala chce przejść przez barierę, nic nie może jej powstrzymać. Sekretem sukcesu była nie tylko precyzja, ale także pomysł. Naukowcy ci jako pierwsi zdali sobie sprawę, że obwody nadprzewodzące mogą stać się areną dla nowego poziomu eksperymentów kwantowych. Obecnie ich praca stała się podstawą dla całej dziedziny komputerów kwantowych opartych na złączach Josephsona. Są to zasady stosowane w procesorach Google Quantum AI, nad którymi pracuje sam John Martinez, jeden z laureatów Nagrody Nobla. Ich eksperyment to nie tylko obserwacja, ale pierwszy bezpośredni dowód na to, że spójność kwantowa może obejmować systemy makroskopowe. Ten krok zmienił nie tylko fizykę, ale także filozofię nauki. W końcu teraz pojawia się pytanie, czy duży obiekt może być kwantowy i gdzie kończy się świat kwantowy, a zaczyna świat klasyczny? Napisz komentarz z odpowiedzią na to pytanie. Szczegóły eksperymentu. Podstawą układu było złącze Josephsona. Jest to specjalny obwód elektryczny, który może zachowywać się jak gigantyczna cząstka kwantowa. Złącze to składało się z niezwykle cienkich warstw nadprzewodników oddzielonych ultracienką warstwą izolacyjną o grubości dosłownie kilku atomów. Zgodnie z prawami fizyki klasycznej, elektrony nie powinny być w stanie przez nie przejść. Jednak w nadprzewodniku elektrony łączą się w pary, tak zwane pary Coopera, a ich funkcje falowe przeplatają się. Kiedy temperatura układu spadła do prawie zera absolutnego, fluktuacje termiczne ustały, a wszystko, co działo się w obwodzie, zaczęło podlegać wyłącznie prawom kwantowym. W tym momencie fizycy uruchomili niewielki prąd, wynoszący zaledwie kilka miliardowych części ampera. Stworzył on studnię potencjału, w której prąd utknął, jak piłka w zagłębieniu. Ale tu pojawia się paradoks. Czasami prąd ten nagle przeskakiwał do innego stanu, nawet nie otrzymując dodatkowej energii. Zjawiska tego nie dało się wyjaśnić za pomocą fizyki klasycznej. Nikt nie pomógł prądowi przeskoczyć bariery. Prąd tunelował. Oznacza to, że cały układ miliardów elektronów jako pojedyncza całość przeniknął przez barierę energetyczną, jakby rzeczywistość pozwoliła mu obrać najkrótszą drogę przez niemożliwe. Efekt ten jest uderzający właśnie ze względu na swoją skalę. Wcześniej tunelowanie obserwowano tylko na poziomie pojedynczych elektronów lub atomów. Tutaj cały układ kwantowy jest makroskopowy, widoczny i mierzalny. Obwód o rozmiarze 1 cm zawierał tryliony elektronów, ale podlegał prawom prawdopodobieństwa, jakby był pojedynczą cząstką. W eksperymencie wykorzystano układ materiałów nadprzewodzących wykonanych z neobu i aluminium. Umieszczony w środowisku, w którym temperatura, wibracje i zakłócenia elektromagnetyczne zostały zredukowane praktycznie do zera. Wszelkie wibracje, nawet krok w sąsiednim pomieszczeniu, mogły zniszczyć delikatny stan spójności, dlatego laboratorium zostało odizolowane od świata zewnętrznego. Fizycy obserwowali proces za pomocą specjalnych, ultrasensytywnych instrumentów zdolnych do rejestrowania najmniejszych zmian strumienia magnetycznego. Kiedy dochodziło do tunelowania, sygnał detektora rejestrował skok, tak jakby prąd znikał w jednym stanie i pojawiał się w innym, bez pośredniej ścieżki. Te mikroskopijne skoki stały się znakiem rozpoznawczym makroskopowego tunelowania. Urządzenie wyglądało skromnie. Mały kriostat, urządzenie chłodzące, system cewek magnetycznych, komputer do gromadzenia danych. Ale w tym zamrożonym świecie rozgrywała się scena godna dramatu naukowego. Wszystko działo się w miliardowej części sekundy. Prąd elektryczny, jakby wątpiąc, oscylował między stanem pozostawania a przechodzeniem. W pewnym momencie zniknął z jednej strony bariery energetycznej i pojawił się po drugiej. Gdyby można było to zobaczyć gołym okiem, wydawałoby się, że prąd po prostu teleportował się do innego stanu. W rzeczywistości fizycy zaobserwowali nie teleportację w klasycznym sensie, ale czyste tunelowanie kwantowe, które po raz pierwszy ujawniło się na poziomie obiektu makroskopowego. Aby potwierdzić wynik, eksperyment powtórzono setki razy w różnych warunkach, w różnych temperaturach i przy różnych poziomach hałasu. Za każdym razem efekt był taki sam. Prąd przeskakiwał bez wystarczającej energii. Co więcej, dane pozwoliły zmierzyć częstotliwość tych przejść, potwierdzając, że są one zgodne z równaniem Schrödingera dla układu wielu połączonych cząstek. Wszystko to oznaczało jedno. Cały układ makroskopowy naprawdę zachowywał się jak jedna gigantyczna fala kwantowa. To była istota eksperymentu. Pokazał on, że wszechświat nie rozróżnia dużych i małych obiektów, tak jak my. Prawa mechaniki kwantowej obowiązują wszędzie. Tyle tylko, że w naszym świecie są one ukryte pod szumem ciepła i losowości. Ale jeśli ten szum zostanie usunięty, jeśli układ zostanie doprowadzony do granicy czystości i zimna, rzeczywistość ujawnia swoje prawdziwe oblicze. Co więc faktycznie zobaczyliśmy? Nie tylko prąd przeskakujący barierę. Zobaczyliśmy, że obieg makroskopowy może być kwantowy, że falowa natura materii nie znika wraz ze wzrostem skali, a jedynie jest ukryta pod szumem. Że rzeczywistość nie jest stała, ale plastyczna i jeśli wiesz, jak ją traktować z troską, pozwala ci przełamać własne granice. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że makroskopowe tunelowanie kwantowe jest teleportacją w najczystszej postaci. W końcu czym jest tunelowanie, jeśli nie cudownym zniknięciem obiektu w jednym miejscu i jego natychmiastowym pojawieniem się w innym? Jednak, jak to często bywa w fizyce kwantowej, rzeczywistość jest nieco inna. Teleportacja to proces, w którym informacje o stanie obiektu są przekazywane na odległość, a sam obiekt jest odtwarzany w innym miejscu. Stało się to już rzeczywistością dla cząstek kwantowych. Fotony, elektrony, a nawet atomy zostały z powodzeniem teleportowane przy użyciu stanów splątanych. Ale tunelowanie makroskopowe to coś innego. Nie wymaga ono transferu informacji ani zniszczenia obiektu. W tym przypadku obiekt dosłownie prześlizguje się przez barierę energetyczną, jakby materia nagle przestała podlegać znanym prawom fizyki klasycznej. W eksperymencie nagrodzonym Nagrodą Nobla naukowcy zaobserwowali, jak prąd nadprzewodzący, składający się z miliardów par elektronów Coopera, nagle zniknął z jednego stanu energetycznego i pojawił się w innym, nie przechodząc przez żadne etapy pośrednie. Nie jest to transfer danych ani restrukturyzacja materii. Jest to sama egzystencja, zakłócająca zwykły przepływ czasu i przestrzeni. Jeśli się nad tym zastanowić, natura teleportacji i tunelowania są nadal powiązane. Oba zjawiska przełamują bariery, nie tylko fizyczne, ale także filozoficzne. Sugerują one, że przestrzeń może nie być tak ciągła, jak nam się wydaje, a czas może nie być tak sekwencyjny. W skali makro tunelowanie staje się złowieszczą wskazówką. Być może w przyszłości materia rzeczywiście będzie w stanie przeskakiwać wszelkie granice, czy to sieć atomową, czy odległość kosmiczną. Niektórzy fizycy już ostrożnie sugerują, że jeśli taki proces uda się ustabilizować i kontrolować, ludzkość zyska narzędzie porównywalne do mitycznego teleportu. Nie chodzi o niszczenie i ponowne składanie atomów, ale o płynne przechodzenie przez bariery. Tak jakby sama przestrzeń otwierała drzwi dla materii, kiedy tylko zechce. Pomimo euforii związanej z odkryciem makroskopowego tunelowania kwantowego, fizycy pozostają niezwykle ostrożni. W końcu jedną rzeczą jest obserwowanie niewielkiego prądu nadprzewodzącego, przeskakującego przez barierę energetyczną, a zupełnie inną teleportowanie czegoś namacalnego, takiego jak stół, filiżanka, a nawet osoba. Świat obiektów makroskopowych jest zbyt sztywny, aby pozwolić na takie kwantowe sztuczki bez konsekwencji. Głównym powodem jest dekoherencja. Ten termin kwantowy opisuje moment, w którym obiekt traci spójność swoich stanów kwantowych w wyniku interakcji z otoczeniem. Dopóki cząstka lub układ są izolowane, mogą być jednocześnie falą i cząstką i mogą przenikać przez bariery, ale gdy tylko wejdą w kontakt z rzeczywistym światem, magia znika. Każde zderzenie z cząsteczką powietrza, każdy foton światła, każda fluktuacja termiczna niszczy delikatną superpozycję kwantową.

Tunelowanie makroskopowe uważano za science fiction, a teraz zostało ono nagrodzone Nagrodą Nobla. Niesamowite. A jeśli ludzkości uda się nauczyć kontrolować dekoherencję, a takie eksperymenty są już prowadzone z komputerami kwantowymi i nadprzewodzącymi kubitami, to pytanie, dlaczego stoły nie są teleportowane, może stać się nie żartem, ale naukowym wyzwaniem na nadchodzące stulecie. Być może pierwsze kroki w tym kierunku zostały już podjęte. Niektóre laboratoria eksperymentują z systemami, w których obwody nadprzewodzące tunelują zbiorowo, synchronicznie, wykazując zachowanie, które przypomina coś więcej niż sumę poszczególnych cząstek. To jak pierwsze błyski burzy na horyzoncie. Jeszcze nie burza, ale już zwiastun nowej fizyki.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.